0: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.
1: A jak polecę w dół, ty mnie miła ratuj, ty mnie miła ratuj, ty...
0: Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz mi

0: To jest podsumowanie wiadomości z poniedziałku w Radiu Jura. Co dalej z lublinieckim szpitalem? Starostwo proponuje nowy kształt ochrony zdrowia i przekształcenie SPZOZ w Lublińcu w spółkę prawa handlowego, bo na razie nie widać na szczeblu centralnym działań prowadzących do reformy zdrowia. Arkadiusz Żabka.
1: W ciągu 5 miesięcy wyłoniona z przetargu Kancelaria Prawna z Katowic ma przeprowadzić procedurę przekształcenia szpitala. W tym czasie zarząd powiatu po przygotowaniu tzw. programu ostrożnościowego wystąpi z wnioskiem o pożyczkę do ministra finansów na pokrycie części zobowiązań lecznicy. To ma zatrzymać zadłużenie, a jest to kwota przekraczająca miesięcznie 1 000 000 zł. Po przekształceniu w spółkę powiat miałby przejąć część zobowiązań szpitala, które zostałyby spłacone z pożyczki.
0: W spółce znajdzie się m.in. nocna i świąteczna przychodnie oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. Spółka ma działać w oparciu o kontrakt z NFZ przy niewielkim udziale usług komercyjnych. Indeksy w dłoniach. Odświętne stroje, czyli Uniwersytet Jana Długosza, rozpoczął nowy 56. rok akademicki. Byliśmy w auli podczas uroczystości, jaka miała miejsce w siedzibie przy ulicy Waszyngtona. Na znaczącą w tym roku rekrutację zwracał uwagę pełniący obowiązki rektora profesor Bogusław Przywora.
2: W tym roku akademickim mamy więcej studentów. Na pierwszy rok 2700 studentów, w sumie około 7400. To pokazuje, że się rozwijamy. Mamy studentów z zagranicy, z Ukrainy czy Kazachstanu, ale z takich państw jak Indie, Zimbabwe. W coraz większym stopniu jest to w Częstochowie dostrzegalne. To jest wynik kilkuletniej pracy też w ramach naszej aktywności w sojuszu KALERS z partnerami z Europy Zachodniej.
0: Po wystąpieniu akademickiego chóru i przemówieniach władz uczelni nastąpiła ceremonia immatrykulacji nowych studentów i doktorantów oraz wykład inauguracyjny. O swoich doświadczeniach ze studiowaniem w Częstochowie mówili nam żacy z 2. oraz 5. roku.
3: Ja jestem już studentką 5. roku i dzięki uczelni miałam możliwość pojechania na wiele wyjazdów. Rozwijałam się naukowo w różnych obszarach i jestem bardzo zadowolona.
4: Jedne studia już skończyłem, poszedłem na drugie. Lubię to akademickie życie, jest w porządku.
5: Ja powiem, że szukam tutaj takiego grona osób, które będzie wspierające i będzie fantastyczne i znalazłam takie osoby, z którymi można fajnie współpracować i znaleźć dużo znajomości.
6: Dla tych, którzy rozważają studiowanie w Częstochowie, czym by pani ich przekonała?
3: Dużym atutem naszego uniwersytetu jest to, że faktycznie bardzo szybko się rozwija, bierze udział w wielu programach.
0: Mówili Emilia, Julia i Mikołaj, studenci z Częstochowy, z którymi rozmawiał Mariusz Osyra. Wizytówką Uniwersytetu w Częstochowie staje się rozwojowy wydział i kierunek lekarski. Przed nami też oczekiwane zmiany Collegium Medicum.
7: Preferowali naszą uczelnię, składając dokumenty na kilka kierunków, co również nas bardzo cieszy, bo oznacza, że zaczynamy istnieć w rejonie jako taka wizytówka, jeżeli chodzi o kierunki medyczne. Wszyscy czekamy na nową siedzibę, taka naprawdę nowa siedziba, na której nam zależy, czyli nowy budynek, jest na razie niestety jeszcze w sferze planów. Na ten moment zostały zaadoptowane budynki dotychczas istniejące. Powstało wieloprofilowe centrum symulacji, powstały pomieszczenia dziekanatu, takie zaplecze i dla pracowników, i dla studentów. Zdecydowanie liczymy na to, że uda nam się proporcjonalnie do rozwijającego się Collegium Medicum również rozwinąć tą bazę lokalną.
0: Mówi Joanna Socha, prorektor do spraw Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Największym sukcesem uczelni w ostatnich latach jest właśnie kształcenie przyszłych lekarzy i studentów pozostałych kierunków medycznych.
2: To pokazuje, że się rozwijamy intensywnie. Collegium Medicum, będę mówił o intensywnym jego rozwoju i sukcesie, który trzeba odnotować, a to w szczególności powstaniu wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, jednego z podstawowych filarów na 4. roku kształcenia. To właśnie wszystko na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Jak popatrzymy na nabór tegoroczny, to kierunek lekarski, fizjoterapia, pielęgniarstwo, to topowe kierunki. To pokazuje, że zainteresowanie jest w tym obszarze. To pokazuje, że uczelnia musi umiejętnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom.
0: Dodaje profesor Bogusław Przywora, pełniący obowiązki rektora UJD w Częstochowie. Częstochowskie rodziny bardzo tego potrzebowały. Mamy już gotowe miejsce przyjazne rodzinie. Ma być to przede wszystkim punkt na mapie tętniący życiem, aktywnością i integracją międzypokoleniową, a nie zwykła świetlica. Wzbogaci na pewno społeczne życie Częstochowian, mówi dla Radia Jura Katarzyna Kaczmarzyk ze Związku Dużych Rodzin 3+.
8: Otwarcie miejsca, na które państwo czekali, przy Jasnogórskiej.
9: Możemy śmiało tak ogłosić, że miejsce przyjazne rodzinie jest, funkcjonuje, ma się dobrze, ma swoją siedzibę. siedzibę w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 84 przez 90. To tył budynku technicznych zakładów naukowych, ale przód budynku Biura Finansów Oświaty.
8: Punkt tak ważny, czy tak wyczekiwany?
9: Taki finisz, kumulacja marzenia, pragnienia, które tkwiło w nas, w członkach Związku Dużych Rodzin 3+, o racji powstania tego miejsca.
0: Do współpracy i dzielenia się pomysłami na działalność placówki zachęca Katarzyna Kaczmarzyk, która była gościem Mariusza Osyry. Podkreślała w rozmowie, że faktycznie zapotrzebowanie naszych rodzin na wspólne aktywności w konkretnej lokalizacji stale rośnie.
9: Faktycznie jakby narastało wraz z realizacją projektów na przestrzeni poprzednich lat, takiego poszukiwania miejsca, troszeczkę takiego błądzenia po różnych zaprzyjaźnionych organizacjach, które użyczały nam swoich przestrzeni do tego, żebyśmy my, rodziny w Częstochowie, bez względu na ilość dzieci, na staż małżeństwa, żebyśmy mogli się spotkać, szkolić, warsztatować, integrować, dzielić się życiem, żebyśmy byli razem.
0: Inicjatywa oferuje mieszkańcom nowe sale, zaplecze kuchenne oraz przestrzeń otwartą dla dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. W nowo otwartym punkcie będą odbywać się bezpłatne warsztaty, spotkania oraz sąsiedzkie inicjatywy. Częstochowskie koło będzie też kontynuować rozpoczęte projekty z Family Spotem na czele. W październiku przygotowywane są kolejne zajęcia.
9: Działamy na poważnie, działamy na wesoło, integracyjnie. Nie boimy się żadnego tematu. Chętnie podejmiemy się takich warsztatów. Możecie Państwo zgłaszać, w jakiej dziedzinie chcielibyście Państwo poznać naprawdę wiele fajnych, fantastycznych wskazówek do życia, do prowadzenia i prawidłowego funkcjonowania rodziny. Ja wszystkim rodzinom życzę w mieście, żeby odnalazły jak najszybciej to miejsce na planie, na mapie miasta, żebyśmy mogli się poznać wspólnie, naprawdę.
8: Wspólnie można więcej.
9: Razem można więcej. To jest hasło przewodnie. Razem można więcej.
0: Z Katarzyną Kaczmarzyk, przewodniczącą Związku Dużych Rodzin 3+ Koło w Częstochowie, rozmawiał Mariusz Osyra. Kobiety po raz kolejny udowodniły w Częstochowie, że biorą sprawy w swoje ręce i realnie zmieniają otoczenie. Nie tylko w mieście, ale i w regionie. Specjalną konferencję Ona Sprawcza zorganizował u nas dla kobiet i przede wszystkim z ich udziałem Instytut Wincentego Witosa. Wydarzenie stanowiące kontynuację projektu Ona Przedsiębiorcza zgromadziło lokalne liderki, społeczniczki, kobiety biznesu i kobiety samorządu.
10: Świat medycyny, kultury, obronności, bezpieczeństwo bez wątpienia łączy jeden pierwiastek.
11: Nasze przedsięwzięcie jest dla wszystkich kobiet i jako inicjatywa Instytutu Witosa, z którym zaczęliśmy współpracować, mogliśmy zorganizować kolejne przedsięwzięcie w naszym województwie. Ona Sprawcza. Kobiety, które nie boją się działać, dążą do tego, żeby osiągnąć swój cel i chcą się dzielić tym.
0: Mówiła nam podczas częstochowskiej konferencji Anna Zagórska ze Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Uczestniczki spotkania skupiły się na tematyce podejmowania odważnych decyzji, rozwoju własnych firm oraz aktywnym wywieraniu wpływu na środowisko lokalne.
11: Rzeczywiście, my prowadzimy panel dyskusyjny Nie czekam, działam. Skąd kobiety biorą odwagę, by zmieniać swoje otoczenie? I zaproszone są akurat do tego panelu prelegentki reprezentujące to województwo. To głównie samorządowczynie, bo jest ciężko rzeczywiście pogodzić sprawowanie urzędu wraz z obowiązkami życia codziennego. Chcą się tym podzielić i zainspirować nie tylko do startowania w wyborach, bo wiemy, że chcemy, żeby w polityce dużo kobiet też uczestniczyło, ale równocześnie przystępowało do różnych organizacji.
0: Podsumowuje Anna Zagórska. Częstochowscy siatkarze oficjalnie zaprezentowali się fanom z Częstochowy przed nowym sezonem. Kibice tłumnie powitali odnowioną drużynę w minioną sobotę w centrum handlowym M1. Po zmaganiach w dwudniowym memoriale imienia Zdzisława Sikorskiego zawodnicy KS Norwida Częstochowa spotkali się na rozmowy, wspólne zdjęcia i rozdawanie autografów. Jaki sezon nas czeka?
12: Myślę, że przyszły sezon będzie pełny emocji. Na pewno zawodnikom jest potrzebny olbrzymi kredyt zaufania ze strony kibiców. Zapowiada się bardzo ciekawie, w szczególności po ostatnim sparingu, bo widać, że jest fajny flow, dobra chemia wśród zawodników i myślę, że naprawdę zapowiadają się ogromne emocje, że wzorem poprzednich sezonów będziemy w stanie wygrywać z najlepszymi. Wierzę w nich, jest bardzo fajna energia tych zawodników. Nasi Duńczycy w ogóle zaskoczeni atmosferą też na hali. Zarząd klubu wie, co robi. Bardzo ciekawym transferem jest trener. Reaguje, wprowadza zmiany.
0: Mówiła Beata Pawelak z klubu kibica KS Norwid Częstochowa. Na sympatyków sportu od godziny 14:00 14 czekały animacje oraz quizy, a od 16 na scenie zapoznaliśmy się z nowym składem. Kibice oraz działacze liczą na to, że nadchodzący sezon przyniesie zdecydowanie emocjonujące rozgrywki. Plany mamy wciąż ambitne.
13: Plan jest taki, żeby grać i walczyć o najlepszy wynik, trenować dobrze. To się przekłada na później wyniki na boisku, więc taki jest cel, aby ten zespół się jak najlepiej prezentował na boisku. Emanował pozytywną energią, zachęcając kibiców do odwiedzenia hali na ulicy Żużlowej. Również do tego, aby ci młodzi zawodnicy, którzy też dołączyli w tym roku do naszego zespołu, wychowankowie, mieli przestrzeń do tego, żeby zagrać też no, w najwyższej klasie, w jednej z najlepszych lig na świecie, a może i zasilić pewne dnia reprezentacji Polski.
0: Oby było jak najwięcej powodów do radości, mówił dla Radia Jura prezes Norwida Łukasz Żygadło. Wszyscy fani siatkówki liczą, że włożony wysiłek pozwoli utrzymać najwyższy poziom gry w barwach Norwid Częstochowa.

0: Reklama.
1: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
0: Po reklamie.
2: To jest podsumowanie wiadomości z wtorku w Radiu Jura. Wreszcie koniec z niebezpiecznym miejscem na drogowo-komunikacyjnej mapie w sąsiedniej gminie Mstów. Zakończyła się wielokrotnie zapowiadana kompleksowa przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej numer 786 z drogą powiatową numer 1060S w Wancerzowie. To ruchliwe skrzyżowanie czekało na poprawę zakresu bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
3: Droga wojewódzka 786 to jest tak naprawdę jedyna droga tej kategorii w naszej gminie. I tak naprawdę nie jest ona w naszym władaniu, to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale we współpracy właśnie z Urzędem Marszałkowskim, z ZDW Katowice udało nam się wykonać rozbudowę skrzyżowania w Wancerzowie z ulicą Sadową. Inwestycja 7 milionów złotych, my dokładaliśmy 500 tysięcy złotych i to jest jakby jeden element. Drugi będzie wykonywany w przyszłym roku od skrzyżowania z ulicą Sadową do Urzędu Gminy w Mstowie. Kolejna ważna inwestycja drogowa dla naszych mieszkańców.
2: Jak mówi wójt Mstowa Tomasz Gęsiarz, na skrzyżowaniu wybudowano tak potrzebną sygnalizację świetlną. To nie wszystko, co poprawiono w tym rejonie.
3: Te prace polegały na zmianie profilu tego skrzyżowania. To było bardzo wypadkowe miejsce, mnóstwo wypadków. Ja tam mieszkam od dziecka, także pamiętam doskonale. I w tym momencie jest inny profil, jest dodatkowy pas, jest sygnalizacja świetna, pierwsza w historii gminy, także jest zdecydowanie bezpieczniej.
2: Wytyczono też nową zatokę autobusową oraz nowe chodniki o szerokości ponad 2 metrów z energooszczędnym oświetleniem LED. 6,5 miliona z łącznej kwoty 7 milionów złotych na przebudowę pochodziło z budżetu województwa śląskiego. Plan ogólny miasta do poprawy w kilku punktach. Wojewoda śląski zakwestionował 6 z 2039 wyznaczonych stref dla Częstochowy. To największy plan oceniany dotychczas przez nadzór wojewody. Podobny problem ma wiele miast i gmin w regionie. Arkadiusz Żabka.
4: Głównym zastrzeżeniem nadzoru urbanistycznego wojewody jest nieuwzględnienie w planie złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Michalina, którego eksploatację zakończono 25 lat temu. Miasto złożyło już wyjaśnienia, podkreślając, że wydobycie w tym miejscu to już przeszłość, a błąd polega na niewykreśleniu złoża z zasobów. Wraz z wyjaśnieniami miasto wnosiło o ewentualne uchylenie planu tylko w kwestionowanym wycinku. Niestety ten wniosek nie został uwzględniony, w przeciwieństwie do praktyki stosowanej w innych województwach. Nadzór urbanistyczny wojewody śląskiego przyjął interpretację, zgodnie z którą uchyla plany wyłącznie w całości.
2: Po decyzji wojewody Częstochowa musi ponowić całą procedurę planistyczną wraz z konsultacjami społecznymi, a tylko one potrwają około miesiąca. Nowe Laboratorium Obliczeń Kwantowych rozpoczyna pracę przy Politechnice Częstochowskiej na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji. Byliśmy z naszym mikrofonem przy ulicy Dąbrowskiego, aby zobaczyć, jak komputery przyszłości poradzą sobie ze zjawiskami kwantowymi i jak skorzystają z nich studiujący.
5: Widzicie tu Państwo za mną 3 jednostki, tak zwane kubity, które prezentują pojedynczy kubit kwantowy. Są oscyloskopy, jest bardzo nowoczesny sprzęt do generowania liczb prawdziwych. Wielosobowych. Te urządzenia umożliwią prowadzenie nam badań w tej dziedzinie, a także pokazywanie naszym studentom, czym właściwie są obliczenia kwantowe. Jest to technologia, która wchodzi na rynek dosyć mocno, ma ogromne znaczenie w cyberbezpieczeństwie, także kwestia mocno rozwojowa, to co najważniejsze w tej chwili.
2: Mówi Olga Siedlecka-Lamch z Katedry Informatyki Częstochowskiej Uczelni. Politechnika ma teraz przestrzeń, która pozwala przejść od teorii do samodzielnych eksperymentów. To też efekt współpracy z nowoczesnym biznesem, mówi Marcin Sadowski.
6: Mamy olbrzymią przyjemność transferować wiedzę z doświadczeń naszych z technologii kwantowych, komputerów kwantowych, które zbudowaliśmy w Polsce i urządzeń łączności i transferować układy dydaktyczne, tak aby można było szkolić osoby, nowe kadry, które będą mogły w przyszłości praktycznie obsługiwać tego typu sprzęty. Miejmy nadzieję, że będzie coraz częściej praktykowana w innych miejscach, nie tylko tutaj.
2: Nowoczesne Laboratorium Obliczeń Kwantowych zbudowało zameldowano w sali numer 238 na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji przy ulicy Dąbrowskiego. Tym samym jest już na wyciągnięcie ręki dla osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami.
6: Tego typu układy są unikalnymi układami w skali nawet świata. Mamy 3 publikacje naukowe oparte o tego typu urządzenia, więc tego typu rozwiązań dydaktycznych nie ma. Dlatego mamy nadzieję, że to możemy śmiało mówić o czymś nowym, unikalnym. Zresztą chcemy pogratulować właśnie Politechnice Częstochowskiej, która zdecydowała się na budowę pracowni kwantowych. Dzięki temu jest możliwy rozwój i badawczy, i praktyczny kadr naukowych i studentów.
2: Dodaje Marcin Sadowski. Na wyposażeniu pracowni znalazły się m.in. urządzenia do sprzętowej symulacji oraz stanowiska do badania bezpiecznej kryptografii. Nowa infrastruktura posłuży zarówno studentom informatyki, jak i naukowcom prowadzącym zaawansowane badania nad technologiami przyszłości. Zostaną po studiach czy zdobyciu kwalifikacji w Częstochowie, czy wybiorą zagraniczne ośrodki badawcze, ruszyło ogólnopolskie badanie dotyczące młodych talentów, które zamiast zasilać naszą gospodarkę i naukę spełniają się za granicą. Ankieta już trwa i ma sprawdzić plany zawodowe oraz opinie młodych, w tym też częstochowian. Organizatorzy czekają na głosy studentów, doktorantów oraz młodych inżynierów z naszego miasta i regionu. Co mogłoby ich zachęcić, by powiązali przyszłość z regionem i naszym krajem.
7: Mamy wielu świetnie wykształconych młodych ludzi, szczególnie w obszarze nauki, technologii i inżynierii. Część z nich swoją przyszłość zawodową widzi poza Polską. Postanowiliśmy to sprawdzić. Prowadzimy ogólnopolskie badanie. Chcemy poznać doświadczenia, plany i potrzeby młodych ludzi. Dlatego zachęcam również słuchaczy z Częstochowy i całego regionu do podzielenia się swoim głosem. Każda odpowiedź ma dla nas znaczenie, bo wyniki posłużą do przygotowania raportu i konkretnych rekomendacji.
2: Mówiła dla nas Julia Kwaśniewska, prezes Fundacji Forum STEM, na co dzień ekspertka do spraw energii, klimatu i środowiska Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Badanie ma pokazać, jak młodzi ludzie oceniają lokalne perspektywy rozwoju, poziom wynagrodzeń i dostęp do innowacyjnych projektów. Anonimową ankietę można wypełniać do 30 listopada. Więcej znajdziecie na naszej stronie
1: www.radiojura.pl.
2: To nie tylko dach nad głową, ale całe 4 lata troski, edukacji i bezpieczeństwa. W Caritas Archidiecezji Częstochowskiej podsumowano okres kompleksowej pomocy dla dzieci z ukraińskiej pieczy zastępczej. Najmłodsi z rodzin poszkodowanych przez wojnę znalazły schronienie w Archidiecezjalnym Centrum Duchowości Święta Puszcza w Olsztynie. Było to blisko 100 dzieci i ich opiekunów z rejonów objętych działaniami zbrojnymi.
8: Wszystko zaczęło się w 2022 roku, 8 marca, w Dzień Kobiet, przyjechały dzieci do nas z Mydnej, z Melitopolu, 80 dzieci z wychowawcami tamtejszych placówek. Przygoda, która się skończyła, można powiedzieć, 1 września 2026, czyli dzieci były u nas 4,5 roku. Wszystko to, co działo się w tym czasokresie, ja mogę podsumować tak jednym zdaniem, że podejmując decyzję pomocową względem Ukrainy, w tym aspekcie nie popełniłem błędu. Od samego początku stawiałem na to, żeby bronić niewinnych. Niewinnymi w takich okolicznościach wojny i konfliktu zawsze są dzieci.
2: Mówi ksiądz Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas. Wsparcie objęło nie tylko wyżywienie i zakwaterowanie, ale też pomoc psychologiczną oraz uruchomienie specjalnej szkoły z ukraińskim programem nauczania.
9: Działo się dużo. Przez ten czas jakby zrobiliśmy bardzo dużo, bo dzieciaki z wieloma traumami po prostu poszły do szkoły polskiej. Były zaopiekowane medycznie, pedagogicznie, psychologicznie, we wszystkich w sumie aspektach, które były niezbędne. Na początku było ponad 100 osób. Dzieciaki były też w różnych szkołach, więc koordynacja działań była szeroka.
2: Dodaje pracownik socjalny Ilona Langner, koordynator pieczy zastępczej dla młodych podopiecznych ze wschodu. Zorganizowanie działań w pieczy, w tym dla grona osób z niepełnosprawnościami, nie byłoby możliwe bez udziału wolontariuszy, instytucji pomocowych i ludzi dobrej woli, podkreślają przedstawiciele Caritas. Pomoc od początku zorganizowano bardzo sprawnie.
10: Bardzo szybko, błyskawicznie, na wielu frontach, też niezależnie lokalnie, tak jak na przykład ktoś znał, współpracował z parafią w Ukrainie i po prostu dzieci przyjeżdżały. Dopiero po jakimś czasie ministerstwo przejęło stery nad tym wszystkim, także działo się bardzo dużo i ogromnie szybko. Projekt wyglądał w ten sposób, że najpierw musieliśmy zmapować dzieci, które trafiły do Caritas diecezjalnych w całej Polsce. Dzieci mają duże potrzeby, opiekunowie też. To, że taka pomoc też była świadczona.
2: Jak mówi Joanna Błoniarz z Caritas Polska, 4 lata temu ewakuowano też podopiecznych z Ukrainy. ukraińskich domów dziecka. Część trafiła właśnie do nas, do Częstochowy i Olsztyna. To był ważny gest solidarności z najbardziej potrzebującymi, ocenia burmistrz Tomasz Kucharski.
11: Duże przeżycie i szczerze mówiąc brałem udział w powitaniu tych dzieci, w przyjęciu, podjęciu. Konstatację to mam jedną, że gdyby nie Caritas i ksiądz Marek Bator, widząc jakby ilość tych dzieci, ich zagubienie, ich ogromną potrzebę nowego miejsca, ciepła, to dzisiaj z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że nikt by tego nie ogarnął.
2: Mówił dla Radia Jura burmistrz miasta i gminy Olsztyn. Bezpłatne wsparcie dla cudzoziemców w województwie śląskim. To projekt Śląskie Centrum Kariery Migrantów skierowany do osób mieszkających lub pracujących w regionie. Udział mogą wziąć cudzoziemcy, obywatele państw trzecich, którzy mają ukończone 15 lat, legalnie przebywają w Polsce oraz mieszkają lub pracują w województwie śląskim. Do końca roku można m.in. nauczyć się języka polskiego, przeszkolić się z zakresu sztucznej inteligencji, uzyskać wsparcie prawne czy wziąć udział w szkoleniu zawodowym. Zajęcia i wsparcie są dostępne w Gliwicach, Katowicach, Zawierciu i Międzybrodziu Bialskim, a część również online. Jak się zapisać, o tym piszemy w naszym portalu
1: www.radiojura.pl. Radio Jura.

0: To jest podsumowanie wiadomości ze środy w Radiu Jura. Co dalej z gigantycznym złożem wolframu i innych cennych metali na terenach koła Myszkowa? Temat znów stał się gorący po podpisaniu umowy w ambasadzie USA w Warszawie.
1: O skarbach, jakie kryje ziemia w północno-wschodniej części górnośląskiego Zagłębia Węglowego, wiadomo od kilkudziesięciu lat. Wówczas Państwowy Instytut Geologiczny w tym miejscu potwierdził badaniami złoża rud wolframu, molibdenu i miedzi. Występują na głębokości od 400 do 1000 metrów. To ponad tona czystych metali stosowanych w przemyśle zbrojeniowym, motoryzacyjnym i lotniczym. W ostatnich dniach podpisana została umowa dotycząca współpracy technicznej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, mająca dotyczyć właśnie oceny geologicznej i zasobowej naszego terenu. Projekt zostanie również przeanalizowany pod kątem uwarunkowań środowiskowych, administracyjnych czy ekonomicznych. Strony zamierzają zbadać możliwości związane z budową bezpiecznych łańcuchów dostaw surowców mineralnych dla państw sojuszniczych NATO.
0: Ja dodam, że sprawę tego typu eksploatacji w ubiegłym roku oprotestowały gminy Żarki i Kozie Głowy. Nie ma też jednoznacznego stanowiska powiatu myszkowskiego w tej sprawie. Są natomiast obawy mieszkańców o ważny zbiornik wód podziemnych. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Olsztynie staje się faktem i jak już informowaliśmy, samorządowcom udało się pozyskać dodatkowe 8 milionów złotych na ten cel. Co ważne, lokalne władze uspokajają mieszkańców, którzy mają wątpliwości odnośnie potencjalnych uciążliwości, niechcianych zapachów i poddają w wątpliwość aspekt ekologiczny przy rozbudowie i przyszłej eksploatacji oczyszczalni. Jak słyszymy, dopiero teraz obiekt będzie w pełni ekologiczny i przyjazny okolicznym mieszkańcom.
2: W wydaniu będzie mniej uciążliwa niż to ma miejsce teraz, a jestem o tym przekonany, ponieważ my nie budujemy oczyszczalni, budujemy sarkofag, to wszystko będzie przykryte z wyjątkiem osadników, gdzie nie zachodzą już żadne procesy biologiczne ani chemiczne. Również w pełni schermetyzowany będzie punkt zlewny, który w tej chwili jest zupełnie odkryty i to on jest powodem uciążliwości. Zrzut ścieków będzie odbywał się w schermetyzowanej hali, do której samochód wjedzie, wszystko się zamknie, dopiero samochód się podłączy, zrzuci to, co ma zrzucić i wtedy otworzy się automatyczna brama, samochód wyjedzie, także żadne fetory, żadne zapachy nie będą się przy zrzucie ścieków wydobywały.
0: Zmiany w obrębie dzisiejszej oczyszczalni są konieczne, zapowiada burmistrz Tomasz Kucharski.
2: Oczyszczalnia wyczerpała się jakby eksploatacyjnie i technologicznie. To, co tam w tej chwili się odbywa, to jest takie dogorywanie i nawet grozi to czymś bardzo nieekologicznym, bo dociągi częstochowskie jako eksploatator tej oczyszczalni robiły taką ekspertyzę, rzeczywiście jest mało bezpiecznie, zabezpieczenia zostały wprowadzone, niemniej chcielibyśmy jak najszybciej przystąpić do prac polegających na rozbudowie i przebudowie. Zwiększamy też przepustowość o połowę. Mamy w tej chwili 900 metrów sześciennych na dobę. Chcielibyśmy mieć praktycznie dwa razy tyle, tak żeby ta oczyszczalnia jakby z powodzeniem mogła przyczynić się do rozwoju miasta i gminy Olsztyn.
0: Finansowanie w znacznej mierze już jest. Wszystko wskazuje na to, że umowy będą parafowane w tym roku, a prace mogłyby ruszyć już w 2027 roku.
2: Pozyskaliśmy na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni w wysokości ponad 17 milionów złotych. Tych pieniędzy na początku nie było. Myśmy ich poszukiwali intensywnie we wszystkich ministerstwach, we wszystkich funduszach. Okazało się, że udało się dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i dzięki dobremu wnioskowi pozyskać najpierw 9 milionów, a potem kolejne 8 milionów, co pozwala nam zapłacić za mniej więcej połowę tej inwestycji. Drugą połowę będzie finansowało przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji okręgu częstochowskiego i mamy ogromną szansę zrealizować tę niezbędną inwestycję i spodziewamy się, że na przełomie roku podpiszemy umowę z wykonawcą.
0: Podsumowuje burmistrz Tomasz Kucharski. Inwestycja planowana przy ulicy Storczykowej zyskała już dofinansowanie na poziomie ponad 17 milionów złotych. Nieprzyjemny fetor i natychmiastowa reakcja służb w gminie Blachownia. Mieszkańcy Łojek domagają się wyjaśnienia sprawy niepokojącego odoru. Na problem zwrócili uwagę służb i samorządu. Mariusz Osyra dowiadywał się więcej w tym temacie.
1: Po zgłoszeniach lokalnej społeczności burmistrz Cezary Osiński z Blachowni powiadomił starostwo powiatowe, sanepid, a także wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Tam kroki skierowaliśmy i my. Jak poinformował naszą redakcję katowicki WIOŚ i jego rzecznik Małgorzata Zielonka, inspektorzy podjęli już dwukrotnie działania działania w terenie sprawdzali na miejscu najpierw podczas sobotniego rozpoznania, a następnie w poniedziałek 5 października, co dzieje się w Łojkach, kiedy to wspólnie z policją przeprowadzono czynności na terenie jednego z pobliskich zakładów. Ustalono, że to prawdopodobnie z tej posesji dobiegają odczuwalne przez mieszkańców Łojek zanieczyszczenia. Służby stale monitorują jakość powietrza, sytuację na miejscu, a decyzje o ewentualnej kontroli interwencyjnej zostaną podjęte po dokładnym przeanalizowaniu całej sytuacji i zebranych ustaleniach inspektorów.
0: Co nowego na kolei w naszym regionie? Sprawdzamy teraz, zaglądając do nieodległego od Częstochowy Lublińca. Dworzec kolejowy w tym mieście wreszcie czeka gruntowna metamorfoza. Projekt odnośnie przebudowy jest już oficjalnie w przygotowaniu, potwierdzają Polskie Koleje Państwowe. Są już pierwsze umowy i parafowane dokumenty.
3: Polskie Koleje Państwowe podpisały umowę na przygotowanie projektu przebudowy dworca kolejowego w Lublińcu. Dzięki modernizacji obiekt przejdzie gruntowną metamorfozę. Zakończenie całej inwestycji planowane jest pod koniec 2029 roku. W ramach prac rozebrana zostanie część budynku administracyjnego, dzięki czemu powierzchnia dworca zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb pasażerów. Powstanie tu część, na której zaprojektowany zostanie zielony dach. Wymieniona zostanie także stolarka okienna, a elewacja poddana zostanie renowacji.
0: Mamy umowę z biurem projektowym, mówi Agnieszka Jurewicz z PKP SA. To wyczekiwane zielone światło dla nowoczesnej inwestycji ważnej z punktu widzenia obsługi pasażerów kolei w naszym subregionie. Będą wreszcie tak potrzebne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory lubliniecki dworzec takich rozwiązań nie posiadał.
3: Metamorfozą przejdzie również wnętrze obiektu. Powstanie tu poczekalnia dla pasażerów, ogólnodostępne toalety oraz lokal komercyjny, dostępny zarówno z przestrzeni holu, jak i z możliwym dostępem z zewnątrz. Zachowane i poddane konserwacji zostaną dwie duże mozaiki ścienne z lat 70. autorstwa Jana Nowaka. Dzięki przebudowie dworzec stanie się w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności. Budynek wyposażony zostanie także w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu oraz rozwiązania przyjazne środowisku.
0: Dworzec ma być nowocześniejszy, ale zachowa swój klimat sprzed kilkudziesięciu lat, dodaje Agnieszka Jurewicz z biura prasowego PKP SA. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zaplanowano na pierwszą połowę 2028 roku, a finalny efekt zobaczymy pod koniec 2029 roku. Większa świadomość i aktywna profilaktyka to też realne wsparcie dla pacjentek. Stowarzyszenie Częstochowskiej Amazonki ponownie włącza się w obchody Różowego Października. To intensywne działania na rzecz walki ze schorzeniami onkologicznymi.
4: Miesiąc październik jest miesiącem świadomości profilaktyki raka piersi. Rozpoczął się miesiąc. Różowy, wspaniały miesiąc, ale myślę, że trzeba zapamiętać sobie to, co jest dla nas bardzo ważne. Pamiętać o profilaktyce, o edukacji, żebyśmy nie powiększali osób, którzy są chorzy później na choroby nowotworowe. Ale swoją drogą zachęcam już dzisiaj wszystkich, żeby skorzystali z internetowego konta pacjenta.
0: Mówi prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i szefowa Amazonek w Częstochowie Elżbieta Markowska. Na koncie w krajowym systemie IKP znajdziemy program Moje Zdrowie. To kontynuacja działań, które trwają od kilku lat. W tym okresie szczególnie zwróćmy uwagę na nasze zdrowie, apeluje rozmówczyni Radia Jura.
4: Jest to wspaniały program profilaktyczny, który już obowiązuje od 20 roku życia. Co 5 lat mamy od 20 do 45, powyżej mamy co 3 lata ten bilans. Warto z tego skorzystać, bo nikt nie zadba o nasze zdrowie jak my sami, a ta profilaktyka jest ważna. Ten program jest o tyle dobry, ponieważ możemy dokładnie powiedzieć o wszystkich naszych bolączkach i zostajemy tak prawidłowo zdiagnozowani, więc to ważne. Od nas zależy, czy z tego skorzystamy.
0: Zachęca Elżbieta Markowska. Działania na polu walki z rakiem przez cały październik wspierają też rozliczne instytucje w mieście, jak Wojewódzki Szpital Specjalistyczny na Parkitce. Z kolei we wtorek 13 października w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Długosza odbędzie się konferencja naukowa połączona z debatą ekspercką. Wydarzenie pod hasłem Bądź zdrową Polką, wspólnie dla zdrowia kobiet, organizowane przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, zgromadzi lekarzy oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Podczas trzech paneli dyskusyjnych specjaliści skupią się na diagnostyce, profilaktyce raka piersi oraz wdrażaniu rozwiązań odpowiadających na faktyczne potrzeby pacjentek. pamięć o zasłużonych częstochowianach wiecznie żywa, miejscy radni podjęli decyzję o nadaniu patronów kilku punktom na mapie Częstochowy. Mariusz Osyra o nowych ulicach i rondzie dotąd bez nazwy.
1: Nowe nazwy zyskały dwie
0: ulice. Zasłużonych częstochowianach wiecznie żywa, miejscy radni podjęli decyzję o nadaniu patronów kilku punktom na mapie Częstochowy. Mariusz Osyra o nowych ulicach i rondzie dotąd bez nazwy.
1: Nowe nazwy zyskały dwie ulice oraz rondo honorujące osoby wyjątkowo zasłużone dla kultury i życia społecznego.

0: imię wybitnego pedagoga i animatora kultury Krzysztofa Pośpiecha. Na wszystkie nazwy i patronów zgodziła się podczas październikowego posiedzenia Rada Miasta Częstochowy.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer, moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
5: To jest podsumowanie wiadomości z czwartku w Radiu Jura. Zarzuty w sprawie grupy przestępczej, która przejęła majątek wyższej uczelni w Częstochowie. Chodzi o przywłaszczenie praw majątkowych, oszustw na szkodę najemców nieruchomości i firm leasingowych oraz prania brudnych pieniędzy.
6: Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują, że w sierpniu 2023 roku grupa przestępcza w kancelarii notarialnej w Warszawie posłużyła się przerobionym dokumentem, z którego wynikało, że Tomasz S. został powołany do honorowej rady organu założycielskiego niepublicznej uczelni wyższej w Częstochowie. Umożliwiło to członkom grupy przejęcie władzy w tym organie założycielskim i w konsekwencji odwołanie z funkcji dotychczasowego rektora. W kolejnych latach członkowie grupy przywłaszczyli nieruchomości łącznej wartości około 29 milionów złotych oraz pieniądze znajdujące się na rachunkach bankowych w sumie 5,5 miliona złotych i około 300 tysięcy euro. Wprowadzeni w błąd co do praw własnościowych najemcy stracili około 4 milionów złotych. Kolejne 3,5 miliona złotych straciły firmy leasingowe, zawierając umowy dotyczące samochodów.
5: Wobec trzech osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych w wysokości od 200 tysięcy złotych do 500 tysięcy złotych i zakaz opuszczania kraju. Wszystkim grozi do 25 lat więzienia. Częstochowski samorząd stanął w obronie lotniczej tradycji regionu. W przyjętym stanowisku Rada Miasta deklaruje pełne wsparcie dla przyszłości lotniska w Rudnikach. Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę, która wyraża poparcie dla zachowania obecnej funkcji lotniska oraz dalszego rozwoju Aeroklubu Częstochowskiego.
7: W opinii Rady Miasta zachowanie lotniczego charakteru tego miejsca w połączeniu z odpowiednim zagospodarowaniem terenów wokół niego stwarza szansę na przyciągnięcie inwestycji z sektora nowoczesnych technologii, logistyki, przemysłu lotniczego i około lotniczego, co może stać się mocnym impulsem dla rozwoju gospodarczego całej aglomeracji częstochowskiej. Jak podkreśla Rada Miasta w przyjętym stanowisku, lotnisko Rudniki to miejsce codziennej pracy i pasji wielu osób.
5: Choć sam obiekt leży poza granicami administracyjnymi Częstochowy, miejscy radni podkreślają, że od dziesięcioleci stanowi on niezwykle ważny punkt na mapie subregionu. O przyjętym stanowisku informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik w magistracie. To tutaj można szkolić swoje umiejętności i realizować pasję do sportów lotniczych.
7: Prowadzone są tutaj szkolenia pilotów samolotowych i szybowcowych oraz spadochroniarzy, działalność sportowa i edukacyjna, a także praktyki zawodowe uczniów kształcących się w zawodach związanych z lotnictwem. Jak wiadomo, w tym roku odbyły się tu szybowcowe mistrzostwa świata. Lotnisko było także areną Air Show Rudniki w obecnym i zeszłym roku. Stanowisko częstochowskich samorządowców jest reakcją na informacje dotyczące przyszłości części terenów lotniska Rudniki.
5: Historia lotniska w Rudnikach pozostaje nierozerwalnie związana z miastem i lokalnym środowiskiem lotniczym, dodaje Włodzimierz Tutaj. Stanowisko dotyczy problemów Aeroklubu Częstochowskiego, któremu właściciel terenu w tym roku wypowiedział umowę.
7: Dlatego częstochowski samorząd wyraził troskę o dalsze funkcjonowanie lotniska. Jak czytamy w stanowisku, przyszłość lotniska Rudniki powinna być przedmiotem spokojnego i konstruktywnego dialogu wszystkich zainteresowanych stron. Istotne jest znalezienie rozwiązania, które pozwoli uwzględnić interesy właściciela nieruchomości, Aeroklubu Częstochowskiego, samorządów oraz mieszkańców Częstochowy i całego regionu. To także zachowanie ważnej części wspólnego dziedzictwa.
5: Podsumowuje rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. Stanowisko jednogłośnie Rada Miasta przyjęła podczas ostatniego posiedzenia. Remont ogrodzenia największej częstochowskiej nekropolii wywołał ogromne emocje i falę pytań ze strony mieszkańców. Prace w obrębie zabytkowego muru na cmentarzu Kule przy ulicy Cmentarnej stały się powodem interwencji także naszych słuchaczy. Chodziło o wątpliwości odnośnie zabezpieczenia nagrobków w trakcie prac. Mariusz Osyra.
0: Zaniepokojenie wzbudziły głębokie wykopy wykonywane tuż przy podstawach nagrobków podpartych tymczasowo drewnianymi belkami oraz znalezione w rejonie robót fragmenty kości. Mieszkańcy pytają o stabilność grobów na terenie nekropolii, domagają się wyjaśnień. Pytania, czy nie doszło do naruszenia szczątków, skierowaliśmy i my do zarządcy cmentarza. Nasza redakcja skierowała też w tej sprawie oficjalne zapytania do częstochowskich służb. Jak usłyszałem od rzecznika prokuratury częstochowskiej, nie odnotowano zgłoszeń odnośnie nieprawidłowości przy remoncie muru. Żadne sygnały od częstochowian nie wpłynęły też na policję, jak przekazali nam policjanci z komisariatu nr 5 przy ulicy Czecha.
5: Październikowy powrót żaków na uczelnie to nie tylko wyścig po wpisy w indeksach, ale i start po zarobkowe zajęcie na lokalnym rynku pracy. Choć ogólnokrajowa stopa bezrobocia wśród osób w wieku do 24 lat wynosi 11%, czyli ponad 3 razy więcej niż w ogólnej grupie wiekowej, częstochowscy studenci udowadniają, że potrafią skutecznie łączyć naukę z zarobkowaniem.
8: Ja tak.
9: Ja też.
8: Również.
10: To zależy. Zależy od tygodnia i od ilości nauki na studiach.
9: Podobnie.
11: Uważam, że jest ciężko to pogodzić, w szczególności zależy może też od pracy oraz od kierunków studiów, również od planu zajęć oraz godzin, które tutaj są. No, studia dzienne niestety są nie zawsze tylko do popołudnia, lecz też pod wieczór zajęcia, więc ciężko jest to raczej pogodzić z pracą po południu czy tylko weekendowo.
10: Plan. Zawsze stara się go dopasować tak, żeby był po prostu zgodny ze mną i z tym, ile mam czasu. I zazwyczaj są to właśnie weekendy albo jakieś takie godziny mocno popołudniowe.
9: Daję dyspozycję. Kiedy mogę przyjść i wtedy mi grafik wpisują albo i nie, więc u mnie też jest dobrze.
5: Z kolei pracodawcy z sektora przemysłowego podkreślają, że pierwsza praca musi być etapem podnoszenia kwalifikacji. Nie dla wszystkich studiowanie od pierwszego roku naturalnie łączy się z zajęciem zawodowym. Studentów pierwszego roku pytamy, czy próbują znaleźć też pracę, którą wpasują w swój plan wykładów i ćwiczeń.
10: Nie, nie.
12: Uważam, że trzeba się skupić i mieć priorytet. Albo jedno, albo drugie.
13: Za dużo obowiązków na uczelni, za mało czasu.
14: Zgadzam się z tym.
12: Albo praca, albo studia.
13: Godziny mamy tak rozłożone, że nadal ciężko jest z czasem.
12: Próbowało się coś znaleźć, ale wiadomo, jak to teraz jest z rynkiem pracy. Ciężko pogodzić.
11: Nie zawsze się to zgadza i tak ze sobą są wyjątki, ale myślę, że w większości czasu jest to prawidłowo rozwiązywane.
5: Sprawdzaliśmy wśród częstochowskich żaków, czy udaje im się znaleźć pracę dorywczą zgodną z kierunkiem studiów, czy mają się każdego dostępnego na rynku zajęcia.
10: Studiujemy prawo, bardzo ciężko jest znaleźć kancelarię, która zatrudnia jeszcze studiujących, więc, że tak powiem, no ja nie pracuję w zawodzie, ale jestem bardzo zadowolona z tej pracy, mam super ludzi.
9: Nie pracuję w zawodzie, no ciężko znaleźć pracę. Z pracy czy zadowolona jestem? Jest okej.
11: Ja również nie pracuję w zawodzie, ponieważ również uważam, że ciężko jest znaleźć pracę jako student. Doświadczenie mimo wszystko też jest potrzebne. Dorabiam, mogło być zawsze lepiej.
10: A jak się staramy, no to wydaje mi się, że jakieś ogłoszenia na Facebooku, jakieś próby wysłania CV, no ale niestety jeszcze bez żadnych odpowiedzi.
5: Pierwszymi studenckimi doświadczeniami z pracą dzielili się dla Radia Jura studenci i studentki z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Powodzenia! Cały literacki świat wstrzymał w czwartek oddech. Szwedzka Akademia ogłaszała laureata Literackiej Nagrody Nobla, a w częstochowskich bibliotekach odżywa zainteresowanie mistrzami słowa. Tegoroczny werdykt zbiega się z wyjątkową rocznicą, mówi Ilona Kowalska z działu promocji biblioteki w Częstochowie.
15: 3 października w tym roku minęło 30 lat, odkąd tę nagrodę otrzymała poetka Wisława Szymborska. Jak zawsze lista kandydatów jest bardzo długa, ale Akademia Noblowska lubi zaskakiwać i do końca nie wiadomo, kto tę nagrodę otrzyma. Mamy kandydatów z krajów takich jak Ruanda, Meksyk, Palestyna, Stany Zjednoczone. Ja od lat trzymam kciuki za pisarkę amerykańską, eseistkę, poetkę Joyce Carol Oates.
5: Jak zauważają częstochowscy bibliotekarze, każde ogłoszenie nowego noblisty wywołuje w naszym mieście falę czytelniczego zainteresowania. Fani książki chętnie wracają do specjalnej półki z dziełami noblistów. Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Wisławy Szymborskiej czy Olgi Tokarczuk.
8: Zawsze przy ogłoszeniu laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, zaraz na drugi dzień przychodzą czytelnicy, pytają. My nieraz jesteśmy zaskoczeni nazwiskiem, na przykład mamy tylko jedną pozycję, ale to wtedy jest szybka akcja dokupywania tytułów. Też mamy z poprzednich lat.
14: Półeczka noblowska się pojawia?
8: Pojawia się półeczka noblowska. Zawsze są zapytania o takie pozycje.
5: Dodaje Agnieszka Katolik, kierownik wypożyczalni Biblioteki Publicznej imienia doktora Władysława Biegańskiego w Częstochowie, a literacki Nobel 2026 powędrował do kanadyjskiej poetki Ann Carson. Rozwiązywanie sporów bez udziału sądu i szansa na porozumienie to zalety stale propagowanej mediacji. Jak zwykle jesienią o tym pozasądowym rozwiązaniu przypominać będą w mieście mediatorzy, sędziowie i kuratorzy. Mariusz Osyra o obchodach Tygodnia Mediacji w Częstochowie.
0: Od 12 do 16 października Sąd Okręgowy wspólnie z Sądem Rejonowym, a także Urzędem Miasta organizują w Częstochowie cykl wydarzeń promujących polubowne metody wypracowywania kompromisów poza salą sądową. W programie znalazły się m.in. konferencja naukowa w Sądzie Okręgowym planowana 12 października, do tego salonik mediacyjny dla środowiska prawniczego oraz spotkanie w sali konferencyjnej magistratu 3 dni później podczas Międzynarodowego Dnia Mediacji. Ten przypada 15 października. Przez cały tydzień w godzinach od 9 do 15 mieszkańcy będą mogli też skorzystać z telefonicznych dyżurów mediatorów.
16: Radio Jura.
17: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
4: To jest podsumowanie wiadomości z piątku w Radiu Jura. Komitet referendalny w Częstochowie przed datą głosowania w referendum lokalnym 25 października przygotował happening pod szyldem Aleja Częstochowskich Gwiazd. Wizerunki lokalnych polityków z kwotami ubiegłorocznych zarobków, które wynikają z ich oświadczeń majątkowych, umieścił w alejach Najświętszej Maryi Panny dla szerokiej wiadomości mieszkańców.
5: Są tam prominentni politycy właśnie lewicy i kolegów lewicy, sympatyków, którzy od lat migrują między miejskimi spółkami i zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, w mojej ocenie nie mając do tego żadnych kwalifikacji.
6: Wreszcie uczciwa propozycja. Człowiek o kręgosłupie moralnym.
5: 191 907 zł 66 groszy. Jest to jedna z mniejszych kwot. Trzyma się bardzo mocno tego stołka. Tego stołka nie puści. To jest tego pokroju polityk, radny i człowiek. Przejdźmy dalej.
4: Mówił pełnomocnik Komitetu Referendalnego Marcin Nocoń. Happening możecie zobaczyć też w kolejnych dniach w częstochowskich centrach handlowych. W tej sprawie zajrzyjcie też na nasz profil na Facebooku i naszą stronę internetową. Pora na wyniki w nowej edycji budżetu obywatelskiego. W Częstochowie mieszkańcy znów zdecydowali o przeznaczeniu ponad 11 milionów złotych na prawie setkę inicjatyw. W głosowaniu ponad 22,5 tysiąca częstochowian wskazało dokładnie 98 projektów. Wśród nich jest oczekiwana budowa boiska piłkarskiego dla KS Jurajskie Wilki, miejsce spotkań Limanka czy doposażenie cyfrowe dla szkół i dostęp do e-booków. Frekwencja mogłaby być wyższa.
7: Mamy około 12%, przede wszystkim mało. 1 milion złotych dla w istocie klubu Raków na działanie integracyjne na stadionie. Tu mówimy o tych dużych, ale są i malutkie, bardzo fajne, na przykład dostęp do darmowych e-booków, audiobooków. To jest nawet obserwacja nieba, sympatyczne zadanie i zadania rewitalizacyjne. W tym roku właśnie wprowadziliśmy, ułatwią naszym mieszkańcom spędzanie atrakcyjne, rekreacyjne czasu.
4: Wśród pomysłów dzielnicowych nie zabrakło kreatywności, podkreśla wiceprezydent Zdzisław Wolski. Faktycznie na Mirowie powstanie punkt obserwacji nieba, na Parkitce miasteczko zagadek, a na Wrzosowiaku tor sprawnościowy typu ninja. Pomysłowości częstochowianom nie można odmówić. Na nowe zadania z puli rewitalizacyjnej zagłosowało ponad 18 200 osób. Niska frekwencja dzielnicowa udowadnia, że tego rodzaju zadań miasto potrzebuje.
8: Widać, że była potrzebna. Widzimy to po frekwencji, niestety. Jeśli chodzi o obszary objęte rewitalizacją, na tych terenach jest bardzo niska frekwencja. No, wymagają tego, żeby je wesprzeć, nie tylko infrastrukturalnie, ale także jeśli chodzi o kapitał ludzki. W tej puli nowej rewitalizacyjnej, ona nie była duża, bo trochę ponad 580 tysięcy. 6 zadań będzie realizowanych z tej puli, dedykowanych konkretnie na te tereny objęte rewitalizacją. Rewitalizacja skweru Dobosza na Rakowie. Będzie cykl spotkań integracyjnych.
4: Wyjaśnia Justyna Głąb z Urzędu Miasta i referatu prowadzącego budżet obywatelski. Część częstochowskich dzielnic i ich mieszkańców włącza się bardziej aktywnie w głosowanie. Najwyższą frekwencję, przekraczającą 53%, odnotowano na Mirowie. Dzięki temu niewykorzystane środki w wysokości 594 tysięcy złotych zostaną rozdysponowane jako dodatkowa pula. Oprócz Mirowa pieniądze trafią dla dzielnicy Wyczerpy Aniołów. Częstochowianie nadal najlepiej dostrzegają braki i potrzeby blisko siebie.
8: Będą też dwa defibrylatory nowe, zewnętrzne, na Starym Mieście, na Starym Rynku dokładnie i na Placu Daszyńskiego. Będzie również cicha impreza taneczna, tak zwane silent disco i będzie jeszcze mural promujący adopcję, też na obszarze dzielnicy Raków.
4: Dodaje Justyna Głąb z Referatu Dialogu i Praw Człowieka w częstochowskim magistracie. Miasto ogłasza listę przegłosowanych zadań w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Częstochowianie zauważają kontrowersyjne projekty, które ponownie są realizowane, a negatywnie ocenia je coraz liczniejsze grono osób. Duża część z 20 zaproponowanych dzielnicowych pikników pod szyldem pomocy dla zwierząt znów zyskała poparcie częstochowian.
0: W częstochowskim budżecie obywatelskim znów znalazł się w tym roku pakiet zadań pod szyldem dzielnicowych festynów Gramy dla schroniska. Dlatego radna Karolina Stępień złożyła oficjalną interpelację do władz. Sprawa dotyczy 20 identycznych zadań w tegorocznej edycji na łączną kwotę blisko 1 300 000 zł. Polegają one na organizacji koncertów i festiwali, które rzekomo mają wspierać schronisko dla bezdomnych zwierząt. Jak ustaliła radna, miejska placówka przy ulicy Gilowej nie jest inicjatorem imprez, nie udzielała też zgody na wykorzystanie swojej nazwy, a budżety poszczególnych wydarzeń po 64 900 zł każde przeznaczone są w całości na oprawę techniczną, ochronę czy catering podczas imprezy bez bezpośredniego wsparcia finansowego dla bezdomnych zwierząt. Co najmniej połowa z pikników znów doczeka się realizacji. W przyszłym roku to kwota ponad 600 000 zł. Urząd Miasta odmówił ujawnienia nazwisk wnioskodawców, dlatego radna oczekuje teraz rzetelnych wyjaśnień ze strony magistratu.
4: Temat śledzi Mariusz Osyra. Będziemy mówić o nim więcej w Radiu Jura. Przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisiniec. Częstochowa chce zmienić otoczenie zbiorników Pacyfik i Bałtyk oraz zmodernizować wjazd i główną aleję parkową biegnącą od ulicy Świętej Jadwigi. Wszystko ma być gotowe jednak dopiero za 4 lata. W studiu ze mną Robert Krzyżaniak. Powiedz, jaki jest zakres prac?
9: Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń do końca sierpnia przyszłego roku, a następnie realizacja wszystkich tych prac do końca października 2030. Roku. Wyburzone zostaną stare budynki magazynowe, a w ich miejsce powstanie zaplecze gastronomiczne, biurowe i techniczne dla wschodniej części parku. Planowany jest również nowy magazyn na wodny sprzęt. Nowy wygląd zyska również główna aleja prowadząca w głąb parku nad Bałtyk. Zmodernizowane zostanie jego nabrzeże, zbudowany będzie stały pomost do cumowania sprzętu wodnego i brodzik dla dzieci w części południowej. Przebudowany zostanie również parking od strony ulicy Świętej Jadwigi, dojazd do niego, a także dotychczasowy układ komunikacyjny.
4: Ja jeszcze dodam, że opracowanie objęło 18 hektarów powierzchni Parku Lisiniec, zakładając także na przykład miejsce na scenę letnią z zapleczem technicznym czy rozbudowę istniejącego skateparku. Dzieci z Częstochowy i regionu będą miały w przedszkolach naturę na wyciągnięcie ręki. Miejskie przedszkole numer 38 w Częstochowie znalazło się w gronie wybranych placówek pilotażowej edycji programu Eko Przedszkolak 2026. Wygrane środki pozwolą stworzyć przy placówce wyjątkowy mini ogród botaniczny pod nazwą Cztery Pory Roku, gdzie najmłodsi mieszkańcy miasta będą w praktyce poznawać tajniki przyrody. W całym województwie śląskim nagrodzono łącznie 75 przedszkoli, przeznaczając na ten cel ponad 3 716 000 zł.
10: Jednym z najważniejszych punktów, jeżeli chodzi o listę priorytetów, które podjęliśmy do realizacji, to jest edukacja. Edukacja społeczeństwa. A edukacja najmłodszych jest tutaj na najwyższym podium, ponieważ im więcej tej wiedzy, tym więcej wartości pokażemy, młodzież doświadczy. Dla nich najważniejsze jest to, że mogą dotknąć, spróbować. W naszych czasach tak naprawdę w kwestii doświadczeń, czy to z biologii, chemii, przyrody, czy innych przedmiotów, spotykaliśmy się w szkołach średnich, czy też nawet na uczelniach wyższych. Tutaj to już jest w szkołach podstawowych, a nawet i będzie teraz możliwość w przedszkolu, więc ta wartość dodana i wartość nadrzędna.
4: Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach Mateusz Pindel zapowiedział już, że ze względu na ogromne zainteresowanie akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach. Ma być też szerszy zakres podobnych działań w kolejnym konkursowym rozdaniu.
10: Obserwujemy, że też za przykładem funduszu w Katowicach, bo staramy się też być takim prekursorem tych różnych dobrych rozwiązań w zakresie edukacji. Też inne fundusze podążają. Też mamy dobrą informację. Będzie program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska skierowany właśnie, jeżeli chodzi o edukację ekologiczną na cały kraj.
4: Zapowiadał Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Studenci wracają na uczelnie. W mieście znów widać większy powakacyjny ruch pieszych. Nie zapominajcie, aby odwiedzać Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jesień też oznacza spore zapotrzebowanie na życiodajny lek, który mogą dać jedynie sami honorowi dawcy. Częstochowski Klub Honorowych Dawców Krwi Legion przypomina, że krew to jedyny lek, którego nie da się wyprodukować. W wielu przypadkach jest ona jedynym możliwym ratunkiem.
11: Leczenie, które powoduje to, że spada nam poziom hemoglobiny, czy też długotrwałe leczenie, czy właśnie w jakiś wypadek, gdzie jesteśmy zranieni i mamy duży ubytek krwi, no to w tych wszystkich przypadkach nie da się tego zrobić w inny sposób, jak po prostu dokonać transfuzji krwi i uzupełnić ten niedobór w organizmie. W samym dniu oddania krwi trzeba pamiętać o tym, żeby zjeść śniadanie, nie przychodzić na czczo, bo tej krwi z naszego organizmu upłynie sporo więcej niż podczas oddawania krwi do badań. Jest to 450 ml i organizm musi mieć z czego uzupełnić te braki. Należy pamiętać o tym, żeby się dobrze nawodnić, dzień wcześniej wypić minimum 2 litry wody lub więcej.
4: Mieszkańcy naszego miasta mogą oddawać ten cenny dar od poniedziałku do soboty w częstochowskim punkcie przy ulicy Kopernika 38. Przed wizytą warto pamiętać o wodzie, lekkim posiłku i zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości z numerem PESEL. Instruował potencjalnych krwiodawców Piotr Gajda. Legion w Częstochowie współpracuje na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej ze Stowarzyszeniem Częstochowskie Amazonki.
12: Radio Jura.
13: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Jura w porannym niedzielnym programie. Dziś 11 października, czas na wiadomości o 8.
6: Policja, służby specjalne oraz NASK prowadzą czynności operacyjne w związku z dezinformacją i zgłoszeniami o zagrożeniach w szkołach. Poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nie wykluczył rosyjskich działań, zaznaczając, że najpierw jednak potrzebne są dowody. Według ministra celem dezinformacji jest podważanie zaufania do państwa. W piątek 24 tysiące policjantów monitorowało szkoły i ich okolice. Dotychczas kontrolowano blisko 50 tysięcy szkół i zatrzymano 76 osób. Patrole wrócą do placówek jutro i pozostaną tam do odwołania. Kraków wybierze dziś nowego prezydenta. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Nie wolno m.in. rozwieszać plakatów czy publicznie zachęcać do głosowania na danego kandydata lub też przeciwko niemu. Za złamanie ciszy wyborczej grożą kary finansowe. Mieszkańcy Destin na Florydzie usuwają skutki przejścia huraganu. Na miejscu widać powalone drzewa, połamane gałęzie i uszkodzone posesje. W części okolicy zabrakło prądu. Mieszkańcy przyznają jednak, że obawiali się znacznie większych zniszczeń.
7: Naprawdę się cieszę, że huragan nie zniszczył wszystkich firm i całego dorobku ludzi, którzy pracowali na niego przez całe życie. W Destin jest bardzo drogo, więc zniszczenia mogłyby oznaczać ogromne straty finansowe. Wielu mieszkańców to starsze osoby, które przez całe życie pracowały i oszczędzały. Mówił jeden z mieszkańców pracujący przy usuwaniu skutków huraganu. Studenci i wykładowcy z różnych pomorskich uczelni rozpoczęli rok akademicki kolorową paradą w Gdańsku. Przemaszerowali ulicą Długą w historycznym centrum miasta.
8: To jest wspaniały widok, szczerze mówiąc. To pokazuje, że jesteśmy społecznością, która potrafi się jednoczyć.
9: No, fajnie głośno rozpoczynać rok akademicki, bo potem wiadomo, będzie ciężko z innymi rzeczami.
5: Mariusz Osyra, dzień dobry. Zielona Jura na 93 i 8 FM. Ekologiczne, zielone inwestycje. Przyjrzymy się, jak to wygląda pod Częstochową, jakie przedsięwzięcia realizuje i planuje gmina Olsztyn. Więcej zdradza nam włodarz gminy. Gościmy Tomasza Kucharskiego. Zapraszam.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Zielona Jura w Radiu Jura.
1: Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
2: Panie burmistrzu, mamy do poruszenia kilka zielonych, ekologicznych tematów, zwłaszcza, że mówiliśmy jakiś czas temu o tym, że u podnóża zamku w Olsztynie potrzebna jest rewitalizacja parku. To się stało, powiedzmy, że to miejsce, które po prostu warto odwiedzić, zobaczyć te zmiany.
1: Tak, to jest taka niebywała lokalizacja, park miejsko-gminny znajdujący się u podnóża zamku. My przeprowadziliśmy, właściwie utworzyliśmy ten park kilkanaście lat temu, wymagał ewidentnie rewitalizacji. Jest to teren zielony i dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowaniu z tych środków i pieniądzom gminnym, udało nam się za prawie 500 tysięcy złotych przeprowadzić tam taką rewitalizację. Są nowe alejki, nowe elementy małej architektury, takie urządzenia edukacyjne informujące między innymi o tym, jakie ptaki tam można spotkać. Warto przyjechać, warto zobaczyć. Fajne miejsce pod zamkiem.
2: Miejsce, gdzie można Jurę tak naprawdę poznać bliżej, lepiej, a właściwie nawet jej dotknąć. To nie koniec, jeśli chodzi o takie pieniądze, które zasilają gminę Olsztyn, także te unijne środki staramy się wykorzystywać na około ekologiczne przedsięwzięcia. Ich jest więcej.
1: Tak, staramy się docierać na różne sposoby. Tutaj najważniejsza jest edukacja dzieci i młodzieży i takim celom właśnie służą zielone pracownie. Te zielone pracownie są finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Tutaj pozyskaliśmy dofinansowanie do dwóch takich zielonych pracowni. Jedna powstała w szkole w Zrębicach. Udało się za te pieniądze wyremontować salę, jak również pozyskać, wyposażyć tę salę w tablicę interaktywną, mikroskopy cyfrowe, tak zwane sensory środowiskowe do pomiaru jakości i wilgotności powietrza. No, uczniowie dzięki temu mogą poznawać tajemnice natury, biologii, chemii, przeprowadzać eksperymenty, doświadczenia. Druga taka pracownia w szkole podstawowej w Turowie.
2: Czyli na nowy rok szkolny. Szkoła trochę innej odsłony, jeśli chodzi o te metody nauczania, ale też metoda bardziej przyjazna, ale też ciekawsza, żeby po prostu do szkoły
1: tutaj
2: pójść.
1: Możemy faktycznie zachęcić, zmotywować do samoposzukiwania. To nie jest taki zwyczajny przekaz informacji z książki czy przez nauczyciela, ale bardzo zachęcający.
2: Co z punktu widzenia mieszkańców na pewno jest bardzo ważne. Udało się pozyskać znaczące pieniądze na oczyszczalnię ścieków. Tam potrzebna była rozbudowa, tak?
1: Tak, to jest w ogóle historyczna chwila, dlatego że my przez ostatnie kilka lat bardzo intensywnie poszukiwaliśmy tych środków. De facto tych środków nie było. Mieliśmy do dyspozycji kredyty komercyjne, pożyczki z WFOŚ-u, które też są oprocentowane i tak naprawdę z tego przydziału takiego wojewódzkiego potencjalnie przysługiwało nam tam raptem w odniesieniu do liczby mieszkańców około 2 milionów złotych.
2: I nagle pojawił się program,
1: udało się pozyskać. Dzięki tutaj bardzo dobrej współpracy subregionu częstochowskiego, tego stowarzyszenia Subregion Północny, z Urzędem Marszałkowskim, z marszałkiem Saługą, Wojciechem Saługą i marszałkiem Grzegorzem Boskim, udało się nam pozyskać 9 milionów złotych, co jest dla nas jakby sytuacją przełomową, a drugie tyle z KPO jako pożyczkę za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. No dzięki temu, że jesteśmy miastem, bo pojawiły się takie pożyczki właśnie z KPO na gospodarkę wodno-ściekową i one są o tyle atrakcyjne, że są oprocentowane na 1% i można je wziąć na 20 lat. Więc to absolutnie, czy też minimalnie obciąży budżet gminy i mamy tutaj w związku z tym pełne zabezpieczenie na tę inwestycję, o której pan redaktor wspomniał, bardzo potrzebną, niezbędną, żeby gmina mogła się dalej rozwijać.
2: Powiedzmy tylko o tym, czy to jest modernizacja, rozbudowa, co jest ważniejsze?
1: To jest przebudowa i rozbudowa. Ta oczyszczalnia, która w tej chwili funkcjonuje, jest mocno wyeksploatowana. Jej przepustowość też spowodowała, że właściwie nie możemy podłączać tej, czy praktycznie nie możemy podłączać nowych budynków, nowych ulic. Stąd działania zmierzające do rozbudowy i przebudowy. Pozwoli to na kolejne 900 metrów sześciennych ścieków na dobę.
2: Czyli to jest dobra informacja dla tych, którzy jeszcze widzą swoją przyszłość w gminie Olsztyn, no bo jeżeli się rozwija, to rzeczywiście ta infrastruktura też musi za tym iść.
1: Też tego nie możemy demonizować, dlatego że w tej chwili ustawodawca jakby spowodował, że my de facto nie możemy dopuszczać nowych terenów mieszkaniowych. Raczej jest to pewnego rodzaju krok wstecz. Poza tym w dosyć dużym tempie powstają na terenie miasta i gminy Olsztyn również oczyszczalnie przydomowe i to wszystko spowoduje, że to osiągnięcie tej pełnej wydajności oczyszczalni potrwa z pewnością kilkanaście, jeśli nie 20 lat.
0: Radio Jura.
3: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
4: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Zielona Jura w Radiu Jura.
1: Mariusz Osyra, witam ponownie. Przypomnę, dziś naszym gościem w Radiu Jura w programie Zielona Jura jest burmistrz miasta i gminy Olsztyn Tomasz Kucharski. Sprawdzamy, co ciekawego inwestycyjnego, ale właśnie w temacie ekologii w podczęstochowskiej jurajskiej gminie.
2: Powiedzmy o drogowych inwestycjach, bo to, że na przykład zmienia nam się oświetlenie na nowoczesne, to też jest kwestia oszczędności na rachunkach, przy tym też ekologiczne rozwiązanie, bo dziś dominuje oświetlenie uliczne, LED-owe. Te lampy starego typu likwidujemy, prawda?
3: Tak, no myśmy ponad 2 lata temu właściwie wymienili już wszystkie lampy sodowe. Ponad 1000 nowych opraw założyliśmy, a rok temu wymieniliśmy pozostałe, te gminne lampy sodowe, korzystając z programu rządowego dofinansowania. Także w tej chwili mamy wszystkie lampy już te energooszczędne.
2: Co ważne, doświetlenie jeszcze możliwe w Biskupicach Nowych, Skrajnicy. To chyba takie drobne, ale bardzo ważne rzeczy z punktu widzenia mieszkańców.
3: Cały czas budujemy oświetlenie. W tamtym roku oddaliśmy, czy też na przełomie ubiegłego i tego roku, oświetliliśmy ulicę Kazimierza Wielkiego. To jest ta prowadząca od skrzyżowania, od ronda w kierunku Janowa, w kierunku Spichlerza i Przymiłowic. Oświetlenie ulicy Żareckiej, to są Biskupice Nowe. Budujemy oświetlenie ulicy Polnej w Biskupicach Nowych. W Skrajnicy przedłużyliśmy oświetlenie. Troszkę tych projektów do zrealizowania jeszcze jest i będą realizowane w przyszłym roku. Dla nas na razie kluczowy jest fakt rozpoczęcia budowy zjazdu na Olsztyn. Tego zjazdu z Alei Wojska Polskiego, gdzie powstają korki. W godzinach szczytu ten zjazd na Olsztyn jest bardzo utrudniony i bardzo liczymy, że i te prace ruszą, wszak kontrakt jest przecież podpisany.
2: Bugajska PiS mówi się o tym od kilku lat. Czekają państwo tak samo w Olsztynie, jak i my w Częstochowie.
3: Myśmy tutaj występowali w roli inspiratora i organizatora różnych spotkań i przy udziale parlamentarzystów, także miasto również stanęło na wysokości zadania. Ja mówię, jesteśmy właściwie w przeddzień rozpoczęcia.
2: A jak wiemy, to będzie ogromna inwestycja drogowa, prawda?
3: Co najmniej te 250 milionów, tak? Kontrakt dopiewa na 242, no ale wiemy, że w trakcie tej budowy pewnie się tam pojawią jeszcze jakieś kwestie dodatkowe, więc jest to duża budowa, historyczna budowa, bo ona zupełnie zmieni sposób dojazdu do Olsztyna, znacznie go skróci, nie będzie też przejazdu kolejowego.
2: A wracając do tej ekspresówki, ta 46 i ta obwodnica docelowo, to też jest jakieś rozwiązanie, które państwo cały czas mają z tyłu głowy?
3: My zabiegamy o wpisanie do planów rządowych obwodnicy Olsztyna. To jest taki temat, który funkcjonował już w latach 90., kiedy mówiło się o szlaku staropolskim, Opole, Kielce, Częstochowa i dalej w kierunku Rzeszowa. To nawet kiedyś było w planach rządowych przez chwilę, potem wypadło. Teraz te samorządy, które wymieniłem, między innymi Kielce, Opole, Częstochowa i gminy znajdujące się na terenie tej drogi, zabiegają o ponowne wprowadzenie tej inwestycji do planów rządowych. My również jako samorząd olsztyński, nasza Rada Miejska podjęła taki apel, uchwałę apelującą do władz państwowych o wprowadzenie tego zadania do zadań krajowych, rządowych.
2: Czekamy, bo rozstrzygnięcie na tym polu raczej wyżej niż w samorządzie.
3: No tak, staramy się przekonywać właściwie współpracujemy z parlamentarzystami lokalnymi, tak, żeby tutaj tego tematu pilnować.
2: I tego typu problemy dostrzec z punktu widzenia Warszawy. Czekamy w takim razie na więcej. Na razie zapraszamy do Olsztyna.
3: Dookoła zamku, przez bardzo krajobrazowe, malownicze, atrakcyjne przyrodniczo tereny i można sobie przejść spacerem, więc warto do Olsztyna przyjechać. Trochę atrakcji jest.
2: Bardzo dziękujemy. Zaproszenie otwarte do Olsztyna. Zapraszał burmistrz Tomasz Kucharski. Dziękujemy za wizytę.
3: Będzie nam miło państwa gościć. Zapraszamy.
0: Audycja jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków funduszu odpowiedzialność ponosi redakcja. Radio Jura.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
9: Z PSB zawsze się da.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
12: Tu Radio Jura. Godzina 9. W kalendarzach 11 października. Czas na wiadomości.
13: Policja wyjaśnia motywy działania 21-latki, która nożem zaatakowała wczoraj 3 osoby na terenie zespołu szkół przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 2 kobiety zostały niegroźne ranne, a 17-latka trafiła do szpitala.
14: Najważniejsze w tej całej trudnej sytuacji kryzysowej to, że jej życiu nie zagraża ani bezpieczeństwo. Została przetransportowana do szpitala z tymi ranami. Sprawczyni nie komunikowała w chwili zatrzymania przez policjantów, już przekazania policjantom, którzy znaleźli się na miejscu po 4 minutach od chwili zgłoszenia do Centrum Powiadomienia Ratunkowego.
13: Relacjonował rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji komisarz Jacek Wiśniewski. Obecnie policja wyklucza, aby 21-latka znała swoje ofiary. Nie potwierdzono także, aby atak miał związek z internetowym wyzwaniem czy ostatnią falą agresji w szkołach. Donald Trump krytykuje Wołodymyra Zełenskiego i sugeruje, że to czas na zmianę władzy w Kijowie. Zełenski mógł wielokrotnie zakończyć tę wojnę. Wielokrotnie, a jednak tego nie robi. To bardzo trudna sytuacja. Gdybym ja był prezydentem, ta wojna nigdy by nie wybuchła. Gdyby wybory nie zostały sfałszowane, byłbym prezydentem i do tej wojny by nie doszło. Ale on mówił wielokrotnie zakończyć, a zdecydował się tego nie robić. Mówiliśmy im, możecie robić z Rosją co chcecie, ale nie uderzajcie w rafinerię, bo to powoduje problemy na skalę światową. A on chce stwarzać problemy światu. Chce sprawiać kłopoty naszym rolnikom i hodowcom. Komentował prezydent USA. Wypowiedź Donalda Trumpa padła tuż po fiasku negocjacji z ukraińską delegacją w Miami. W piątek amerykański przywódca ogłosił też porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Strażacy z Wielkopolski odnotowali znaczny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących ulatniającego się tlenku węgla. Od stycznia do października to ponad 440 interwencji, czyli 2 razy więcej niż rok temu. Strażacy apelują, by na początku sezonu grzewczego sprawdzić kominy. Warto się również zaopatrzyć w czujki dymu.
12: Jest po 9 w Radiu Jura. Pora się przywitać i powiedzieć dzień dobry. To 2 niedziela października, a my już za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w weekend w regionie. Zostańcie z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Co za weekend?
1: Jeśli szukacie pomysłu na niedzielę w Częstochowie o 12 na Błoniach Jasnogórskich, zakończenie sezonu motocyklowego, odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Pikusa. To okazja do podziękowania za bezpiecznie przejechane kilometry, ale też do wspomnienia motocyklistów, którzy odeszli. Organizatorzy zapraszają zarówno kluby i grupy motocyklowe, jak i rodziny czy motocyklistów niezrzeszonych. A o 10 w kawiarence Doliny Miłosierdzia wernisaż wystawy fotografii Radosława Mieleckiego. Światło pokazuje twarz, cisza pokazuje prawdę. Fotografie skupiają się na człowieku, emocjach i historiach, które nie zawsze da się opowiedzieć słowami. Wernisaż będzie połączony ze spotkaniem z autorem.
0: Poleca Radio Jura.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
3: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
4: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
3: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
4: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
3: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
4: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
3: Furnipol.pl.
5: We are Yamato!
6: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
12: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
13: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
14: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Po reklamie.
2: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co za weekend?
1: Radio Jura z propozycjami na niedzielę. Dzisiaj o 19 w Dolinie Miłosierdzia koncert finałowy drugiego lotnego festiwalu Miłosierdzia. Wystąpi rodzina Cudzichów i przyjaciele, czyli muzyka łącząca tradycję, rodzinne muzykowanie, wiarę i folk. To będzie jednocześnie okazja do wspólnego zakończenia tegorocznego festiwalu. A jeśli jeszcze nie byliście na jarmarku jesiennym w Częstochowie, niedziela to ostatnia szansa. Wydarzenie trwa w trzeciej alei Najświętszej Maryi Panny, a stoiska będą czynne od 11 do 19. Można więc jeszcze zrobić sobie jesienny spacer po centrum miasta. A z Częstochowy do Radomska całkiem blisko, więc warto wspomnieć też o festiwalu Trzy razy Różewicz. Dzisiaj o 18 w Teatrze Studio Warszawa spektakl Stara kobieta wysiaduje.
0: Poleca Radio Jura.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Po reklamie.
2: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: To niedziela, 11 dzień października, jest 10. Zapraszamy na wiadomości.
2: Kraków wybiera dziś prezydenta w drugiej turze przedterminowych wyborów. Maciej Sołtys. Maćku, do której potrwa głosowanie?
3: Zgodnie z planem do lokali wyborczych będzie można pójść do godziny 21. Trzeba będzie mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. W komisji otrzymamy karty do głosowania, mniejszą niż w pierwszej turze, bo formatu A5, a na niej dwa nazwiska kandydatów.
4: Co ważne, zwróćmy uwagę, aby na tej karcie do głosowania była odbita pieczęć obwodowej komisji wyborczej. Wtedy mamy pewność, że karta, którą otrzymaliśmy, jest kartą ważną. Oczywiście, tak jak zawsze przypominam, głosujemy na jednego kandydata, to znak X, dwie przecinające się linie w obrębie kratki.
3: Przypomina Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Trwa cisza wyborcza, a w tym czasie nie można prowadzić agitacji. Podobnie jak 2 tygodnie temu, teraz też w trakcie głosowania nie będą publikowane dane o frekwencji.
2: Irlandzka prezydencja w Unii Europejskiej przedstawiła propozycję cięć w nowym budżecie. Chodzi o 141 miliardów euro w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej z lipca zeszłego roku. To odpowiedź na żądanie tak zwanych oszczędnych państw na czele z Niemcami. Polska jest zadowolona, że cięcia nie objęły rolnictwa i pieniędzy na wsparcie regionów. Na linii Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, jakie są jeszcze inne reakcje na te propozycje?
5: Ostro, a nawet brutalnie zareagował obóz państw tak zwanych oszczędnych. Szwedzka minister do spraw europejskich uznała propozycję za nierozsądną. Szwecja będzie nadal walczyć o lepszy budżet, a nie większy, napisała. Holenderski minister finansów poszedł jeszcze dalej. Odsyłamy tę propozycję natychmiast z powrotem, oświadczył, domagając się znacznie większych cięć. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przypomniał, że budżet musi być do udźwignięcia dla tych, którzy najwięcej do niego wpłacają.
1: Niedzielny poranek, gdziekolwiek jesteście, niech to będzie dobry dzień. Ewelina Kroczek przed mikrofonem. Dzień dobry. Pozostanę z wami do godziny 16.
0: Radio Jura.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Jeśli wybieracie się na niedzielny spacer z psem, wy pewnie macie już plan do parku wokół stawu, z powrotem. Pamiętajcie, pies też ma plan, tylko zupełnie inny. Pierwszy krzaczek, drugi krzaczek, powrót do pierwszego, bo coś wymaga dokładniejszego sprawdzenia. Dziś niedziela, więc bez pośpiechu, niech weekend odczują obie strony. Jeśli jesteśmy z wami na tym spacerze, na przykład w słuchawkach, bardzo się cieszymy. Za chwilę gramy dalej.
1: Radio Jura.
2: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel.konstancja.pl.
5: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
6: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
7: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
8: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda. Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: że dzisiaj do kina nową lalkę w pierwszych 5 dniach obejrzały aż 622 tysiące widzów. Wokulski i Łęcka znów budzą emocje, więc niedziela to dobra okazja, żeby sprawdzić tę historię na dużym ekranie. A może po seansie przyjdzie ochota na książkę? Do Prusa można przecież wrócić po latach albo przeczytać go po raz pierwszy. Tym razem bez terminu, podkreślanie opisów i pytania, czy to będzie na sprawdzianie. A to już prawdziwy komfort. Skoro już była mowa o filmie i o książce, to teraz już czas na muzykę. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Są chwile, których nie można powtórzyć. Pierwszy taniec, toast, śmiech najbliższych. Jest miejsce, które sprawia, że każda z tych chwil nabiera wyjątkowego znaczenia. Słoneczny brzeg w Zawadach. Elegancja, która nie potrzebuje przesady. Kuchnia, która pozostaje w pamięci. Obsługa, która wyprzedza oczekiwania. Wesela, bankiety, gale. Słoneczny brzeg. Nie dla każdego wydarzenia. Dla tych, które mają znaczenie. Słonecznybrzeg.com.
4: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
9: 11 dzień października, mamy niedzielę, jest 11, zapraszamy na wiadomości.
10: Jutro patrole policji wrócą do szkół. Wzmożone kontrole będą prowadzone w całym kraju do odwołania. To w związku z ostatnimi aktami agresji. Wczoraj 21-latka raniła nożem 3 osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 17-latka trafiła do szpitala.
11: Zabezpieczamy ślady i te ślady cyfrowe zostawione mają dać nam odpowiedź, czy faktycznie nic tej osoby nie łączyło sprawcę z sobą zaatakowaną, czy sprawczyni wysyłała jakiekolwiek sygnały, czy w jakiś sposób manifestowała wcześniej swój stan emocjonalny chociażby.
10: Mówił komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Służby na razie wykluczają, aby ostatnie ataki były ze sobą powiązane. Nie potwierdzono też, że napastnicy inspirowali się internetowym wyzwaniem. W Krakowie trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Wszystkie lokale zostały otwarte zgodnie z planem, informują krakowscy urzędnicy. Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze. Aby głos był ważny, trzeba zaznaczyć się X przy nazwisku jednego z kandydatów. Za sprawą jesiennej migracji na niebie zrobiło się tłoczno. Widać m.in. klucze gęsi i żurawi. Taki układ lotu to klucz do sukcesu przy długich ptasich podróżach.
12: Jest to sposób na ograniczenie zużycia energii. Za pierwszym ptakiem tworzą się tak zwane prądy, wiry powietrza, które, jeżeli ptak ustawi się w odpowiednim kątem, ułatwią lot kolejnym ptakom. Ptak, który jest na początku, prowadzi, on oczywiście najwięcej tej energii zużywa, bo on jest pierwszy, ale nie robi tego cały czas. Następuje co jakiś czas zmiana i kolejny ptak wskakuje na miejsce numer jeden.
10: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
9: To jest idealny czas, żeby napić się kawy bez pośpiechu i nie myśleć o tym, co trzeba zrobić, tylko o tym, co chce się zrobić. Ewelina Kroczek przed mikrofonem. Wracamy do muzyki.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: My za chwilę lecimy w kosmos. Dokładnie 11 października 1968 roku wystartował Apollo 7. Pierwsza załogowa misja programu Apollo. Podczas wyprawy astronauci przeprowadzili też pierwsze transmisje telewizyjne na żywo z amerykańskiego statku kosmicznego i widzowie mogli zajrzeć do środka i zobaczyć życie na orbicie. A dziś, kto pokazuje w internecie swoją kuchnię, mówi zapraszam na oprowadzanie. Oni mieli trochę mocniejszy argument, bo widok całej Ziemi za oknem. Czasy się zmieniły. Dziś do kosmicznych wrażeń może wystarczyć widok jesiennego lasu albo gór. I taki lot polecamy na niedzielę. Powrót na obiad jest zdecydowanie łatwiejszy.
1: Radio Jura. Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
3: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
4: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
5: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
1: Radio Jura.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: se salavi, baby.
1: W internecie wyrosła nowa grupa gwiazd, grzybfluencerzy. Pokazują leśne zbiory, a ich filmiki potrafią mieć miliony wyświetleń. I coraz chętniej do lasu zaglądają też młodzi. Może to pomysł na dzisiejsze niedzielne popołudnie? Trochę ruchu, jesienne widoki i odpoczynek od codziennego zamieszania. Pełnego koszyka nikt nie obiecuje, ale przecież spacer też się liczy. A po drodze można oczywiście zrobić ładne zdjęcie. Jeśli nie grzyby, to może chociaż lajki wpadną.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Jest poranek, musi być moc.
5: Najlepiej Marek Moc.
4: I moc porannej kawy.
5: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
4: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
6: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
7: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Są wnętrza, które zachwycają od pierwszego spojrzenia.
9: I są meble, które tworzą ich wyjątkowy charakter.
8: Furnipol. Zapraszamy do naszego salonu w Częstochowie przy Okulickiego 84.
9: Komfortowe sofy, eleganckie łóżka, wyjątkowe narożniki i stylowe fotele.
8: Z Furnipolem urządzisz stylowo każdy pokój w twoim domu.
9: Furnipol. Twój styl, twój komfort, twoje wnętrze.
8: Częstochowa. Panorama Business Park. Okulickiego 84.
9: Furnipol.pl.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Po reklamie.
6: 11 października to niedziela, minęła 12. Zapraszamy na wiadomości.
7: Dziś 10 tysięcy funkcjonariuszy będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach. Chodzi o te placówki, które są czynne w niedzielę. Jutro będą prowadzone kolejne kontrole, przekazał na początek specjalnej narady z ministrami i służbami premier Donald Tusk. Kolejny raz potwierdził, że akty przemocy, do których doszło w ostatnich dniach, to nie była zorganizowana akcja. Wystąpienia szefa rządu słuchała nasza reporterka Magdalena Gnajdel.
8: Tak, dzień dobry.
7: Magdo, jaki jest wskazany przez premiera wspólny mianownik tych incydentów?
8: Zdaniem Donalda Tuska to zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności w sieci. Chodzi o obserwowany nie tylko w Polsce wzrost fascynacji przemocą i wyszukiwanie treści nazistowskich związanych z czasami II wojny światowej.
9: Niektóre z osób, które zostały zatrzymane w trakcie naszych czynności w ciągu tych kilkudziesięciu godzin, one są aktywne właśnie w tym ultraprawicowym środowisku, które angażuje niestety bardzo często nawet najmniejsze dzieci.
8: Mówił premier, ale chodzi też o grupy młodych ludzi aktywnych w różnego rodzaju grach internetowych, nawet z pozoru niewinnych. Donald Tusk wspomniał o kluczowej roli rodziców, bo służby nie będą kontrolować wszystkich rodzajów aktywności, ani wprowadzać radykalnych form cenzury w internecie.
7: Jesień zaczyna traktować nas chłodno, pogoda jakby mniej zachęca do spacerów, zwłaszcza tych długich w poszukiwaniu grzybów. Ale wytrwałych grzybiarzy to nie odstrasza. Pozostali mogą iść na grzybobranie na targ. Ile trzeba wydać?
10: Pod grzybki małe do marynaty 15 zł. No, jakieś 35 deko.
11: A tutaj suszone już.
10: Kilogram po wysuszeniu jest 10 deko, kosztuje 40 zł.
11: Drobniejsze są droższe.
10: Tak jest. Krzyż boli.
11: Ale grzyby są.
10: Końcówka, bo była susza i grzyby już pękają. Trzeba szybko kupować.
7: Usłyszał na targu przy Ruskiej w Lublinie Dominik Smaga, czyli to ostatni moment, żeby się zaopatrzyć przed Wigilią.
6: Niedziela trwa, spacer, kawał znajomych czy ulubiony fotel, gdziekolwiek teraz jesteście, mam dla was kolejną porcję dobrej muzyki. Ewelina Kroczek, zapraszam, zostańcie z nami.

0: Jakże się cieszę, że żyję na świecie, w którym istnieje październik, mówiła Ania z Zielonego Wzgórza. I może warto dziś spojrzeć na świat jej oczami. Kolorowe liście robią wrażenie. Można pozbierać kasztany, albo nawet trzeba, na zajęcia w szkole. Można pójść na spacer bez sprawdzania, ile kroków zostało do dziennej normy, a potem wrócić na herbatę, na coś dobrego. Październik ma swoje zalety, choćby to, że kawałek szarlotki na ciepło można już uzasadnić pogodą.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: We are Yamato!
1: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 11 dzień października, dziś imieniny obchodzą między innymi Aldona, Brunon i Emil. Wszystkiego dobrego, a urodziny mają aktorki John Cusack i Katarzyna Chrzanowska, znana z serialu Adam i Ewa. Dzisiejsi jubileci to zodiakalne wagi według horoskopu, towarzyskie, lubiące zgodę, choć czasem niezdecydowane. Jeśli więc przy niedzielnej kawie waga zastanawia się, czy sernik, czy szarlotka, podpowiadam, po kawałku jednego i drugiego. W końcu równowaga musi być. Równowaga także w muzyce u nas. Zostańcie z nami, będzie coś dla tych, którzy lubią bardzo spokojne kawałki i dla tych, którzy lubią przy muzyce się obudzić.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.
4: To niedziela, 11 dzień października, minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
5: 41 osób zostało zatrzymanych przez policję w ciągu ostatniej doby od środy, czyli od początku akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po atakach w placówkach oświatowych. Zatrzymano 117 osób. Do 6 rano w sumie odnotowano 275 zdarzeń, z których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Z nami Magdalena Greinert.
6: Dzień dobry.
5: Magdo, w ponad 100 przypadkach policja wszczęła postępowanie karne.
6: Do sądu rodzinnego trafiły materiały dotyczące 46 osób. Zastosowano już pierwsze środki zapobiegawcze, czyli tymczasowe aresztowania w związku z wydarzeniami z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego i Sierpca. Są też decyzje o tymczasowym nadzorze kuratora oraz kierowanie do szpitali psychiatrycznych. Policja zabezpieczyła do tej pory ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów.
7: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły.
6: Wymienia szef polskiej policji komendant Marek Boroń. W jednej ze spraw młody człowiek, zafascynowany grą komputerową, stworzył wirtualną makietę swojej szkoły i postać, która dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Posiadał broń palną, amunicję, noże i komunikował się z osobami spoza Polski.
5: Co dziesiąty sześciolatek w Polsce ma za wysoki poziom cholesterolu. I taki jest niepokojący wniosek z bilansów zdrowia dzieci. Właśnie lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu, od ponad roku jest w zestawie badań dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Do ich pierwszego podsumowania dotarł Michał Dobrołowicz.
8: Badanie poziomu cholesterolu ma za sobą ponad 40 tysięcy sześciolatków w całej Polsce. U 4 tysięcy dzieci wynik był za wysoki i ta grupa małych pacjentów z rodzicami jest już pod opieką lekarzy. Specjaliści apelują do rodziców, aby zgadzali się na pobranie krwi u sześciolatków. Rozważane, jak ustaliłem, jest też rozszerzenie bilansu sześciolatków o badanie glukozy.
4: Jeśli przy niedzielnym stole padło pytanie, ktoś jeszcze dokładkę, to ja poproszę. Dokładkę dobrej muzyki. Ewelina Kroczek, zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Zostańcie z nami.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Książka i kawa, dobry zestaw na niedzielne popołudnie. Okazuje się, że czasem mają ze sobą więcej wspólnego niż sądzimy. W badaniu naukowców uczestnicy wąchali próbkę zapachu starej książki, nie wiedząc skąd pochodzi. Wśród skojarzeń często pojawiały się czekolada i kawa. Badacze analizowali też związki chemiczne odpowiadające za ten aromat. Czyli kiedy ktoś mówi, że uwielbia zapach książek, ma co opisywać. A gdyby tak recenzje zaczynały się od słów wyczuwalne nuty kakao, brzmi dobrze, prawda? Dobre brzmienie także u nas. Za chwilę wracamy do muzyki.
1: Radio Jura.
2: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
3: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację

0: To Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
2: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
3: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
4: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
5: Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Po reklamie.
13: Radio Jura.

0: Kolejna. Jeśli po obiedzie ktoś na kanapie zapewnia, nie śpię, przecież słucham. Mam ciekawostkę o prawdziwych specjalistach od częściowego odpoczynku. Otóż delfiny potrafią spać jedną półkulą mózgu, podczas gdy druga pozostaje aktywna. Dzięki temu mogą nadal kontrolować oddychanie, obserwować otoczenie. Potem półkule zamieniają się rolami. No, u człowieka niedzielna drzemka wygląda trochę inaczej, więc powoływanie się na delfina raczej nie pomoże. Odpoczynek dziś w roli głównej, a w jaki sposób wybór oczywiście należy do Was. My polecamy nasze radio i muzykę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Jest poranek, musi być moc.
2: Najlepiej Marek Moc.
3: I moc porannej kawy.
2: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
3: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Super Puchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny, oraz Częstochowa, miasto gospodarz.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina

0: idei cynk, bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
0: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Po reklamie.
4: To niedziela, 11 dzień października, minęła 14. Zapraszamy na wiadomości.
5: W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego spotkanie funkcjonariuszy ABW i przedstawicieli policji oraz Służby Ochrony Państwa. Jak podaje w mediach społecznościowych rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, chodzi o informację dotyczącą możliwego zamachu na premiera i szefa MON. Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta miasta. Trwa druga tura przedterminowych wyborów. Przed jednym z lokali wyborczych przy ulicy Rejmonta jest Anna Kropaczek. Aniu, jak przebiega głosowanie?
6: Sprawnie, bez zakłóceń. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, podkreślali, że dla nich udział w wyborach jest ważną sprawą.
7: To obowiązek jest. Nie prawo, a obowiązek.
6: To są ważne wybory dla Krakowa?
8: Jak najbardziej uważam, że są ważne, bo jednak decydujemy o tym, kto i jak nas będzie reprezentował, więc uważam, że każdy powinien przyjść i oddać głos tak zgodnie ze swoimi przekonaniami.
6: Głosowanie potrwa do 21:00 sprzed Obwodowej Komisji Wyborczej nr 121. Anna Kropaczek.
5: Hubert Hurkacz z awansem do 1/8 finału turnieju tenisowego w Szanghaju. Polak pokonał Chińczyka Yi Zhu. Patryk Serwański z redakcji sportowej. Rywal dużo niżej notowany, ale pojedynek okazał się trudny.
9: Tak, to prawda, trzeba było rozegrać 3 sety. 21-letni Chińczyk wysoko zawiesił poprzeczkę. W drugim secie potrafił przełamać serwis Hurkacza.
10: Też gdzieś w drugim secie mój poziom gry trochę spadł i on korzystał tą sytuację.
9: Tłumaczył na gorąco nasz tenisista. Natomiast w pierwszej i trzeciej partii, gdy to Polak zyskiwał także przewagę przełamania, no to z rywala dość szybko schodziło powietrze. Chyba to jest jednak wynik, braku doświadczenia. Chińczyk jednak zanotował w Szanghaju 2 zwycięstwa z wyżej notowanymi rywalami, a Hurkacz czeka teraz na 4. rywala.
4: Jedni już po obiedzie, inni jeszcze na szlaku, ktoś inny na kanapie, my niezmiennie z Wami. Ewelina Kroczek, zapraszam na niedzielne popołudnie z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
11: Radio Jura.

0: Jak mija weekend? Udało się odpocząć? Czy nadrabiacie wszystko, na co zabrakło czasu w tygodniu? W raporcie o zdrowiu Polaków prawie 70% pracujących przyznaje, że zdarza im się pracować mimo choroby lub złego samopoczucia. Co czwarty badany śpi najwyżej 6 godzin. A w weekend jeszcze pranie, zakupy, sprzątanie, odpoczniemy, jak wszystko będzie zrobione. Tylko kiedy to nastąpi? Może więc na resztę weekendu wpiszcie na listę odpocząć i dla odmiany zacznijcie właśnie od tego punktu. Tego wam życzymy. Muzyka pomoże w tym relaksie. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
4: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
5: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
6: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Po reklamie.

0: Może dziś wybieracie się na rower. Pewien internauta, rowerzysta zauważył, że na swoich trasach mija mnóstwo elektryków i zapytał, jesteśmy coraz wygodniejsi, a może zamożniejsi? Z kilku wycieczek trudno wyciągać takie wnioski. Wspomaganie może zachęcić do ruszenia się z domu po prostu, albo pozwolić dotrzymać tempa komuś z lepszą kondycją. Najważniejsze, żeby wspólna przejażdżka była przyjemnością. Ja tam nie pytam, kto ma jaki rower, ja pytam, kto zaplanował trasę i czy to na pewno, aby było ostatnie pod górkę. Jeśli właśnie wybieracie się na przejażdżkę, życzymy miłych wrażeń, a jeśli zamierzacie odpoczywać, nie ruszając się z miejsca, to my będziemy Wam także towarzyszyć. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta.

0: rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.
2: To niedzielne popołudnie, minęła 15, 11 dzień października w kalendarzu. Zapraszamy na wiadomości.
3: Stołeczna policja szuka nożownika, który na warszawskich Bielanach zaatakował dwóch mężczyzn. Do ataku doszło wczoraj wieczorem. Poszkodowani trafili do szpitala. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Magdalena Greiner.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Co ustaliłaś?
4: Wczoraj przed północą policjanci otrzymali zgłoszenie, że w autobusie miejskim linii 755 jeden z pasażerów zaatakował innych używając noża. Na miejscu okazało się, że poszkodowani zostali dwaj mężczyźni. Mają rany cięte, na szczęście nie zagrażające życiu. Zostali przewiezieni do szpitala.
5: Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia przed przybyciem funkcjonariuszy. Policjanci wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania.
4: Powiedział mi przed chwilą młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Jak nieoficjalnie ustaliłam, poszukiwany to pełnoletni mężczyzna.
3: Prokuratura wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmem, który umieścił w internecie. Na nagraniu widać go z nożem. Został zatrzymany w piątek z dwójką innych uczniów z zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem na Podlasiu. Dwóch kandydatów, czas na decyzję. Do 21. Kraków w drugiej turze wybiera prezydenta miasta. Jak na razie głosowanie przebiega spokojnie, informuje dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
6: Liczymy, że tak będzie do godziny 21. I korzystając z okazji, jeszcze raz przypominam, apeluję trwa cisza wyborcza. Nie agitujemy, nie zachęcamy do głosowania na konkretnego kandydata, nie publikujemy w internecie żadnych treści. Życzmy sobie wszyscy, aby ten dzień tak spokojnie przebiegł jak pierwsza tura wyborów.
3: Kenijczyk Derrick Chege, najszybszym zawodnikiem PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Krakowską trasę, ponad 21 km, pokonał w czasie godzina, 2 minuty i 41 sekund. Najlepszy z Polaków, Mateusz Kaczor, zakończył rywalizację na 4. miejscu.
2: Niedzielne popołudnie, pozdrawiamy spacerujących, odpoczywających i tych, którzy słuchają nas właśnie w trasie. Szerokiej drogi Wam życzymy i wracamy do muzyki. Ewelina Kroczek, zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
7: Radio Jura.
8: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Ostatnio pojawiła się informacja o tym, że w Japonii zorganizowano zawody w spaniu. Uczestnicy mieli 90 minut, a urządzenia sprawdzały, jak szybko zasypiają i jak głęboko śpią. Zwyciężczyni zdobyła ponad 2 miliony jenów. Akcja miała zwrócić uwagę na problem niedoboru snu. Może więc dziś po obiedzie warto się zdrzemnąć? Nawet bez 2 milionów jenów dobrze jest wstać z myślą: nic nie muszę, a kawa już czeka. Chociaż w naszej playliście są takie utwory, przy których trudno będzie zasnąć. Zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. We are
1: Yamato! Poczuj potęgę rytmu. Yamato, The Drummers of Japan. Światowy fenomen japońskiej sztuki bębnów taiko. Już 5 listopada w Filharmonii Częstochowskiej. Spektakularne widowisko. Yamato, The Drummers of Japan. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.

0: niedzielne popołudnie, 11 dzień października. W środę minie 100 lat od pierwszego wydania Kubusia Puchatka. Książka ukazała się 14 października 1926 roku, a jej bohater nadal przypomina nam o przyjaźni i przyjemności z małego co nieco. No może to dobry pomysł na resztę niedzieli. Odwiedzić kogoś bliskiego albo wspólnie coś przekąsić. Dziękuję Wam za dzisiejsze towarzystwo. Ewelina Kroczek, do usłyszenia i dobrej reszty dnia.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzy.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły Hotel Konstancja. Stancja.pl.
3: Wilfredo Leon i Tomasz Fornal w Częstochowie. Zobacz największe gwiazdy polskiej siatkówki w walce o Alko Superpuchary Polski. 24 października PGE Budowlani Łódź KS Developers Rzeszów. Dzień później Aluron CMC Warta Zawiercie. Bogdanka Luk Lublin. Bilety na eventim.pl. Zapraszają Alko, sponsor tytularny oraz Częstochowa Miasto Gospodarz.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Babciu, miałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy.
7: Jestem policjantką. Pani pieniądze są zagrożone. Proszę je przekazać.
8: Mam dla pana przesyłkę, trzeba tylko dopłacić.
9: Uważaj, tak działają oszuści. Dlatego nie podawaj danych, haseł ani numerów kont. Nie przekazuj nikomu pieniędzy. Nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania. Nie działaj pod presją. A jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z policją. Zachowaj ostrożność. Akcja Stop Oszustom prowadzona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Anda Rotenberg, pierwszym gościem cyklu Powiązań w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poznaj sztukę z perspektywy wieloletniej kuratorki i dyrektorki Zachęty, jednej z najwybitniejszych znawczyń historii sztuki. 22 października, godzina 18.15, Aleja 64. Nie możecie zabraknąć.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu. Po reklamie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Za.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
2: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
5: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl, a dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu. Po reklamie.
0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. 25 października, dzień, który zmieni Częstochowę. Referendum będzie ważnym momentem dla naszego miasta. To nasza Częstochowa, nasza decyzja, nasz głos. Nie pozwól, żeby inni zdecydowali bez twojego udziału. 25 października to dzień, który zmieni Częstochowę. Idź na referendum. Teresa Dzielska.
2: To jest reklama polityczna. Materiał sfinansowany przez Komitet Referendalny Czas na Referendum w związku z referendum 25 października 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie radiojura.pl.
3: Podziękuj swoim pracownikom i kontrahentom za współpracę. Hotel i restauracja Konstancja zaprasza do skorzystania z oferty świątecznej dla firm. Wigilia firmowa, koktajl party, catering w siedzibie firmy. Aranżowane bufety świąteczne oraz świąteczne paczki upominkowe. Chcesz dopasować wydarzenie do liczby gości lub określonego budżetu? Przygotujemy indywidualną ofertę dla twojej firmy. Zaplanuj tegoroczną Wigilię firmową z hotelem i restauracją Konstancja. Szczegóły hotel.konstancja.pl.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Po reklamie.
17: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
1: Po reklamie.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
0: Reklama.
2: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
1: Radio Jura.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Jest poranek, musi być moc.
3: Najlepiej Marek Moc.
2: I moc porannej kawy.
3: Słuchajcie uważnie, w konkursie Moc Porannej Kawy wygrywacie świeżo paloną, rzemieślniczą kawę z Częstochowy.
2: Chcesz wygrać? Wejdź na radiojura.pl i dołącz do zabawy.
4: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest Olsema, rzemieślnicza kawa z Częstochowy, która budzi naprawdę. Olsema.pl. A dla słuchaczy kod Jura na Olsema.pl.
5: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.
0: Radio Jura.
13: Everybody get up.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

Y venga conmigo.

0: Radio Jura.
1: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Marek, podaj tam to zamówienie.
3: Ty, przecież on nie słyszy.
2: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
4: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: Marek, podaj tam to zamówienie.
5: Ty, przecież on nie słyszy.
4: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
6: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.